wspierają, do mnie drzwiczki ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

0: Tok.
1: Zmasowany rosyjski atak rakietowy na Kijów. Są ofiary śmiertelne i ranni. Kolejny konflikt na linii prezydent-rząd. Powodem ułaskawienie starucha. Do obserwacji wystarczy ludzkie oko. Już niebawem noc Perseidów.
2: SK Rock. Raport.
1: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. Jedna osoba zginęła, 12 zostało rannych. Raport zaczynamy od zmasowanego rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów. Uszkodzonych zostało wiele budynków w kilku dzielnicach. Rakiety balistyczne zaatakowały 7 rejonów miasta, a alarm obrony powietrznej obowiązywał przez ponad godzinę. Zniszczony został magazyn znajdujący się w pobliżu centrum Kijowa. Ekipy ratowników wyciągnęły z ruin 2 osoby. W ostatnich tygodniach Rosja nasiliła ataki na Kijów, dokonując ich prawie każdej nocy.
2: To jest raport.
1: Ułaskawienie starucha powodem kolejnego konfliktu na linii Pałac Prezydencki Rząd. Karol Nawrocki zastosował akt łaski wobec nieformalnego lidera kibiców warszawskiej Legii Piotra Staruchowicza. Posypały się za to na niego słowa krytyki od rządzących, na co jest też zdecydowana reakcja współpracowników głowy państwa. Głosy z Pałacu Prezydenckiego zebrał nasz reporter Michał Rawa.
3: Tak jest, dzień dobry. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślał, że zdaniem Karola Nawrockiego staruch został niesprawiedliwie osądzony i objęty zakazem stadionowym. A poza tym stwierdził, że prezydent nie musi tłumaczyć się ze swoich decyzji o przyznaniu aktu łaski.
4: Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
3: Komentując decyzję prezydenta, szef MSWiA Marcin Kierwiński napisał na platformie X, że ułaskawienie kogoś takiego jak staruch pokazuje, o jakiej Polsce marzy prezydent. A wiceszef MONT Zary Tomczyk dodał, że to jak napluć w twarz policjantom.
1: Piotr Staruchowicz był skazany za przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności podczas meczu w Lublinie. Wcześniej odpowiadał m.in. za pobicie kibica Polonii czy spoliczkowanie jednego z piłkarzy Legii. A do sprawy odniósł się także premier. Niektóre ułaskawienia mówią więcej o prezydentach niż ich wszystkie przemówienia razem wzięte, napisał na platformie X Donald Tusk. Nietrzeźwy policjant prowadził radiowóz i spowodował kolizję. Są zarzuty dla mundurowego z Komendy Miejskiej w Chełmie za prowadzenie na podwójnym gazie. 53-latek został zawieszony, ma zostać wydalony ze służby. W minioną sobotę mundurowy, cofając nieoznakowanym radiowozem, uderzył w budynek komendy. Badanie wykazało, że miał ponad pół promila.
5: Prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz nakazu powstrzymania się od prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na czas trwania postępowania. Przełożeni funkcjonariusze wszczęli procedurę wydalenia go ze służby.
1: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. 53-latek odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Przyznał się i tłumaczył, że spożywał alkohol dzień wcześniej. Był przekonany, że zdążył wytrzeźwieć. Ma 7-letni staż służby w policji. Grożą mu 3 lata więzienia.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Perseidy, czyli spadające gwiazdy? Nie, to po prostu meteory, których najwięcej na nocnym niebie pojawi się w tym roku z 12 na 13 sierpnia. Do obserwowania ich w całej Polsce zachęca Stanisław Rokita, astronom z toruńskiego planetarium.
6: Do obserwacji meteorów nie trzeba żadnego specjalistycznego sprzętu. Wystarczy ludzkie oko, no może leżak, materac albo jakaś mata, trochę kawy dla pobudzenia i to wszystko wystarczy, żeby obserwować meteory. Meteory pojawiają się praktycznie na całym niebie, więc wystarczy przyjąć dobrą pozycję, wygodną, leżącą, tak żeby na przykład nie zadzierać zbyt często głowy i obserwować niebo.
1: Jak dodaje, na obserwacje najlepiej udać się poza miasto. Na ten moment prognozy pogody zapowiadają bezchmurną noc.
7: Perseidy to jest to, co pozostało po Imperium Persów.
8: Pogoda.
7: Dobrze?
9: Dobrze, dokładnie tak. I teraz ci Persowie będą spadać z nieba. I jak złapiesz takiego Persa, to masz szczęście. Jak go nie złapiesz, no to masz Persa w ogródku. No niestety.
7: Czyli zaczynamy od bardzo wysokiego poziomu w środę. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Myślę, że lepiej nie będzie, ale na pewno z pogodą uważajcie dzisiaj troszkę na siebie. Jednak mimo wszystko, ponieważ w większości kraju będzie powyżej 30, w Białymstoku 38, w Warszawie 37. Matko, ja patrzę na Lublin, tam 41, więc zdarzy się, że nawet przekroczy 40, ale spokojnie, Wojtek pojechał na wakacje, przebywa nad Polskim Morzem i mniej więcej od piątku będzie mu tam wiał wiatr i będzie 17.
8: SK Rock 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w SC Rock.
7: dzisiaj zapytamy, czego nigdy nie założysz w taki upał, to właściwie chciałoby się przyjść prawie sotę do roboty,
9: no
7: na przykład.
9: No dzisiaj jest dzień bielizny. Mógłbyś nawet przyjść bez bielizny, przecież nie byłoby jakiegoś potwornego skandalu. Wojtek na przykład się na pewno odgraża, że w życiu nie założy kurtki nad morzem, a jednak...
7: A jednak, co w raportach zdążymy?
1: Afrykańskie upały w całej Polsce.
7: Zdążyliśmy.

0: czego nigdy, ale to nigdy, przenigdy nie założysz.
1: Dzisiaj mamy dzień bielizny. Ja na przykład nie założę takich wielkich, barchanowych majtek ciepłych, bo jednak strasznie mi się źle czuła z sytuacji, gdyby nagle się okazało, że muszę to pokazać i byłoby mi strasznie wstyd.
0: Ja wiem, to mój nauczyciel też zawsze mówił, żeby majtki były zawsze świeże. Broń Boże, nie noszone przez dwa dni.
1: Jakieś eleganckie, no wiesz, na wszelki wypadek.
0: Nigdy nie wiesz, gdzie i kiedy trafisz, nigdy nie wiesz, kiedy potrąci cię samochód, rozbiorą cię w szpitalu i co?
1: Wstyd. No i po prostu i siara. Potem wszyscy mówią, ty widzisz, Tarek, jakie ma gacie, daj spokój.
0: Ale z drugiej strony, wiesz, przychodzi taki moment i przychodzi taki wiek na przykład, też tak to widzę, bo też mi się wydawało, nigdy nie założę, bo... A później wie, kurde, to jest chyba jednak fajne, ciepłe, wygodne, miłe, sympatyczne. Nerki, wiesz, potrzebują takiej osłony, nie? Drodzy Państwo, czego nigdy nie założycie? O to dzisiaj was pytamy, Ewa też o to pytała.
2: Czego nigdy nie założysz? Myślę, że nigdy nie założę kajdanek, no chyba, że zrobię coś bardzo złego.
1: To nie tak, proszę pani. To nie do końca tak jest, że trzeba zrobić coś bardzo złego. No może trochę.
0: Aha, dokładnie.
1: Ale to jakby jednak czyli... mimo wszystko... Nigdy nie mów nigdy.
0: Słyszę, że fantazje były. Były, może jednak coś złego zrobiłam. Pejczykiem i do kaloryfera mnie przykuj. Dobrze się bawimy od rana. Czego nigdy nie założycie?
2: Czego pani nigdy nie założy?
3: No nie ma takiej rzeczy, której nigdy bym nie założyła. Nie, chyba raczej nie.
2: Czy jest pani otwarta na wszystko?
3: Jestem otwarta na wszystko.
0: No, mówiłem te tematy.
1: O, proszę bardzo. No, czyli pani już się zna na rzeczy.
0: Messengerski rok do waszej dyspozycji. Głosówki na nie czekamy. Czego nigdy nie założycie?
4: 6 na 9. S-Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Dobrze, że nie mówimy o tym, na przykład jakiej muzyki byśmy w życiu nie słuchali, bo tutaj nie mamy tego problemu, bo ta muza jest naprawdę taka, że aż przyjemnie. Zwłaszcza, że ja bardzo lubię zespół Udo, jak mówią Włosi, czyli U2 Street of Dreams.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: Reklama. SK Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: Dzisiaj was pytamy o to, czego nigdy nie założycie i rozkręcacie się naprawdę po bandzie. Ja chciałam powiedzieć, że są takie printy, których nie znoszę. I niektóre, znaczy inne kobiety mi się bardzo podobają w sukienkach, na przykład w panterkę. I są fajne. I ja się po prostu czuję jakoś dziwnie w tym temacie. Jak również grochy. Czuję się w grochach jak bałwan, a jednocześnie podobają mi się sukienki w grochy. Ale jak ja założę sukienkę w grochy, to po prostu myślę, nie, no błagam, ziętara, no.
1: To jest kilka takich rzeczy, których naprawdę nie chcielibyśmy założyć. O barchanach też mówiliśmy.
2: Pani Asiu, a te barchany? Czemu nie? Jakaś tematyczna impreza? Mogłoby być wesoło.
1: Ty, ale wyobrażasz sobie tematyczną imprezę z barchanami w tle.
0: Ale poczekaj, jaki temat tej imprezy teraz? Po prostu w ogóle barchanalia?
1: Otóż to. Majtki barchanowe, drodzy państwo, Eskarok uczy i bawi. To potoczna nazwa grubych, ciepłych majtek damskich z wysokim stanem i dłuższymi nogawkami, zwanych także reformami.
0: Tak, ale pamiętam na przykład z różnych obrazów i starych zdjęć, na przykład koniec XIX wieku, takie były barchany z falbankami, to jeszcze jak cię mogę.
1: Cudowna rzecz. Czego nigdy nie założycie? I tutaj inne spojrzenie na to pytanie i ten temat.
3: A ja nigdy nie założę, że wiem, znam, rozumiem, co myśli, czuję, co przeżył drugi człowiek. Nigdy nie założę.
1: Można i tak.
0: Proszę bardzo.
1: Messenger Eskirok do waszej dyspozycji. Tutaj czekamy. Poranne 6 na 9.

0: Najpierw będzie Człowiek z metalu, nasz ulubiony Człowiek z metalu, a za chwilę potem Ania Kruszyńska i raport.
1: Narzeczony z metalu.
2: Autopromocja.
3: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry,
4: Na pielgrzymki chodzi.
3: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał, ze starszymi babciami.
1: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
5: Kurwa najgrzeczniejszy!
2: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja.
6: SK Rock. Raport.
7: Anna Kruszyńska, zapraszam. 3-latek pogryziony przez psa. Do zdarzenia doszło w Maszkienicach w Małopolsce. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Chłopiec z obrażeniami twarzy trafił do szpitala. Bezpieczniej na polskich drogach. W pierwszym półroczu roku odnotowano najmniej wypadków w historii. Policja zarejestrowała 9135 takich zdarzeń.
8: To jest o 247 mniej niż w roku ubiegłym. A więc mówimy o spadku o ponad 2,5%. Również mniejsza liczba dotyczy ofiar śmiertelnych. Tu spadek jest prawie 8%.
7: Mówi komisarz Mariusz Kurczyk z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Do poprawy bezpieczeństwa przyczyniło się m.in. zaostrzenie przepisów. Wprowadzono możliwość konfiskaty pojazdu pijanemu kierowcy, a za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę grozi 3-miesięczna utrata prawa jazdy.
6: To jest raport.
7: W Kielcach przerwa w koszeniu trawników. W związku z upałami rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych czasowo wstrzymuje pracę. Wszystko po to, by chronić miejską roślinność przed wysychaniem. Wyższa trawa lepiej zatrzymuje wilgoć i chłodzi glebę.
9: Prace zostaną wznowione, gdy poprawią się warunki pogodowe. Wyjątkiem będą te miejsca, w których koszenie jest konieczne ze względów bezpieczeństwa, na przykład dla zachowania odpowiedniej widoczności przy drogach.
7: Wyjaśnia Barbara Sipa, rzecznik prezydenta Kielc.
6: SK Rock Sport.
7: Iga Świątek pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-0-6-3 w drugiej rundzie turnieju w Toronto. Polska zmierzy się teraz ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz. Z kolei Magda Linet w trzech setach pokonała Karol Czao. Z wygraną też Hubert Hurkacz. Polak awansował do drugiej rundy turnieju w Montrealu. Pokonał Marcosa Girona 7-5-4-6-6-2.
10: Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa w Montrealu. Zawsze pierwsze mecze nie są najłatwiejsze. Też nowa nawierzchnia.
7: Mówił po meczu Hubert Hurkacz. Dla Polaka był to pierwszy mecz od 5 lipca, gdy z powodu kontuzji skreczował w 1/8 finału Wimbledonu. Był legendarnym piłkarzem reprezentacji Włoch i klubu AC Milan. Tysiące osób uczestniczyło w Mediolanie w uroczystościach pogrzebowych Franco Baresiego. Pożegnali go koledzy klubowi z kadry narodowej oraz kibice. W stolicy Lombardii ogłoszono dzień żałoby. Piłkarz zmarł 31 lipca w wieku 66 lat.
2: Piętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9.

0: Aerosmith i Youngblood. Przypomina mi się, jak z Klaudią, będąc w Londynie na koncercie Illusion, wpadłyśmy do sklepu pana Youngblooda i Klaudia bardzo wzdychała i kupowała tam rzeczy i bardzo lubi Youngblooda. Klaudia, pozdrawiamy cię serdecznie. Pana Youngblooda też zresztą.
1: A co było? Bluzy do kupienia, barchany
0: wszystko
1: do kupienia?
0: Wszystko, daj spokój, ale w ogóle były też naprawdę różne fajne gadżety, na przykład takie czaszkowe świeczki i różne inne śmieszne rzeczy i fajne kubki w kształcie czaszki, że ja sobie nie kupiłam takiego kubka w kształcie czaszki.
1: Trzeba było, widzisz, kochana. Czego nigdy nie założysz, o to państwa dzisiaj pytamy. Barchany już przerobiliśmy. Pora zwrócić się ku innej bieliźnie.
2: Nie wiem, czy kojarzycie, szczególnie starsi panowie na plażach lubią takie majtki białe, takie slipy niby, ale to nie są takie slipy eleganckie, tak jak kulturyści noszą. Tylko są takie slipy, które z przodu wyglądają, jakby miały gniazdo os z przodu, a z tyłu wiszą. Nad tym jeszcze nad tym duży brzuch. No to wygląda to rewelacyjnie. Ja bym nigdy takich gaci nie założył. Ja zawsze chodzę w bokserkach, bo lubię luzik tu i ówdzie. A takich slipów, a jeszcze publicznie, no masakra.
0: Rzeczywiście, one się tak jakoś marszczą zawsze. Fuu!
1: Ale wiesz co, te białe takie slipy, u mnie mówiło się majtki do lekarza. I wtedy faktycznie, jak się szło do lekarza, to... Bo ja zazwyczaj kolorowa bielizna, rozumiesz, jeszcze jakieś bokserki, a do lekarza to takie białe slipy.
0: Co ty mówisz?
1: Tutaj z rozporkiem na wiadomo co, nie?
0: Aha, no dobra, okej.
1: Szparą.
0: No, co, głupio ci tak przyjść?
1: Ja nie
0: wiem. Kolorowych gaciach
1: tak
0: do lekarza?
1: Tak mi zawsze mówili. Mama mi tak mówiła później. Żona mi tak powtarzała. Gacie do lekarza.
0: Bardzo dziwne.
1: No to, drodzy państwo, czego jeszcze nie założycie?
3: Asia nie założy barchanów, a ja nigdy nie założę stringów czy japonek. Jakoś nie lubię, jak mi coś gdzieś wchodzi.
1: Tak jest. A japonki to strasznie w dupsko się wrzynają.
4: 6 na 9. Estero. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
4: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
4: Reklama. Escaro.

0: To był Muse w Esterok, czego dzisiaj, czego nigdy na siebie nie założysz. O tym dzisiaj z Państwem rozmawiamy, ale dla tak zwanego płodozmianu sięgamy także i po inne ciekawostki.
1: Słuchajcie, bo ja na chwilę rzeczywiście odmiana. Poruszę temat, który zawsze mnie fascynuje. Dwa razy w roku liczą kozice w Tatrach. Jak oni je liczą, nie wiem, ale robi się to dwa razy do roku. I teraz tak, po obu stronach gór, polskiej i słowackiej, odnotowano w sumie 786 kozic, w tym 95 młodych urodzonych w tym roku, które stanowią około 12% całej populacji. Po polskiej stronie naliczono 335 osobników, bardzo proszę, z czego 47 to tegoroczne koźlęta, no ale jest ich troszkę mniej niż jesienią 2024 roku, było ich wtedy najwięcej, było 949 kozic. Wyobrażasz to sobie po prostu i teraz ja nie pojmuję tego. Po prostu nie wiem, jak oni to robią, po prostu te kozice, że oni dokładnie są w stanie określić. 786 kozic jest.
0: Co to za fucha jest, drodzy Państwo, liczenie kozic, ale wyobrażasz sobie tych, którzy liczą barany? Szósty baran, siódmy baran.
2: Uranę 6 na 9 w Esterok.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Serowska uspokaja fanów, że ślubu z Hakielem jeszcze nie było, ale będzie. Przygotowuję się do roli żony. I tu rodzi się pytanie, jak? Trenuje pranie, sprzątanie, gotowanie, wydawanie pieniędzy, czy może Kama Sutrę?
2: Oj, kędziu, kędziu. Ja mam coś a propos dużych barchanów. Manifest ukochanej Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, cudzysłów, pozuje end myśli. Bardzo mi się podoba to sformułowanie. W bikini. Kocham moje krągłości. Szczęście nie zna rozmiaru. No więc ja tak sobie to oglądam. End wnioskuję, że w związku z tym, kędziu, możemy z dumą hodować wreszcie większe pupy.
0: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Halanda było Bugatti Tourbillon. To było tylko 250 egzemplarzy z sprzedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
3: Łukasz Bąk.
4: Trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich bez dwóch zdań.
3: W każdą sobotę drift Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu. Autopromocja. Reklama.
7: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
8: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Reklama. Eska Rock. Gramy dla was kawałki, których nie słyszysz.

0: Europejski Rok.
1: Rośnie bilans ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Trwa akcja ratownicza. Powstanie partii i organizacja konwencji w raporcie plany Morawieckiego. Na termometrach nawet 40 stopni. Podpowiemy, jak sobie radzić z upałem.
2: SK Rok. Raport.
1: Siódma, Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragiczne doniesienia z Ukrainy. 15 osób nie żyje, a ponad 50 zostało rannych w wyniku rosyjskiego zmasowanego ostrzału. Ratownicy informują o 14 ofiarach w obwodzie kijowskim i o jednej w samym Kijowie. Rosyjskie wojsko zaatakowało dronami, rakietami bloki mieszkalne, magazyny i huby logistyczne. Tej nocy ostrzelany został też obwód charkowski. Kilkanaście tysięcy mieszkańców pozostało bez prądu. W Zaporożu zaatakowany został szpital dziecięcy. Byliśmy w małej sali operacyjnej. Przyjęliśmy dziecko z oddziału. Wszystko potoczyło się bardzo szybko. Był moment strachu, ale zadziałaliśmy bardzo sprawnie i wspólnie opanowaliśmy sytuację. Relacjonuje jedna z pracownic szpitala. Na miejscach uderzeń w całym kraju trwa akcja ratownicza.
3: To jest raport.
1: Kilkaset osób w samej Wielkopolsce chce dołączyć do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Ten zapowiedział powstanie partii politycznej i organizacji konwencji programowej. To po tym, jak Morawiecki i jego stronnicy utworzyli klub w Sejmie, a wcześniej zostali de facto wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości. Co planuje były premier, o tym więcej nasz reporter Michał Rawa.
4: Mateusz Morawiecki zdradził, że do 15 października, a więc rocznicy wyborów parlamentarnych, chce założyć nową partię. Wtedy planuje też konwencję programową. Na razie ruszyła budowa struktur jego przyszłej partii. Według posła Rozwoju Plus Szymona Szynkowskiego-Welsenka zainteresowanie jest duże.
5: Mamy w tej chwili kilkaset osób, które zgłosiły się w Wielkopolsce. Weryfikujemy te osoby. Nie powinniśmy mieć żadnego problemu z budową struktur i osób chętnych do działania.
4: Jak dodaje, zainteresowani dołączeniem do Rozwoju Plus są też posłowie innych ugrupowań w Sejmie, ale do września, czyli końca sejmowych wakacji, nie należy spodziewać się ogłoszenia nowych transferów do klubu Mateusza Morawieckiego.
1: To nie jest czas na podlewanie ogródków wodą z sieci, tłumaczy i ostrzega w rozmowie z naszym reporterem prezes Wód Polskich. Mimo że stan większości rzek nie osiągnął jeszcze alarmująco niskich poziomów, według prognoz na najbliższe tygodnie niewykluczone, że tak się stanie. Wtedy może to odczuć każdy z nas.
6: Druga rzecz to jest ograniczone korzystanie z rzek, choćby w zakresie poboru wody na potrzeby samorządów. Samorządy same to ustalają, takie sytuacje mogą wystąpić. Nie chodzi to o zaopatrzenie ludności w wodę, chodzi bardziej o wykorzystanie wody na jakieś inne cele gospodarcze lub na przykład do podlewania trawników. To nie jest ten moment, kiedy powinniśmy to robić.
1: Z prezesem Wód Polskich Mateuszem Balcerowiczem rozmawiał Mateusz Chłystun.
3: Słuchacie raportu w SC Rok.
1: Upały i burze, cała Polska w pogodowych alertach. Dzisiaj na termometrach nawet 40 stopni. A jak z upałami radzą sobie mieszkańcy i turyści w centrum Lublina?
7: Jak sobie radzić w środku miasta z upałem?
8: U kapelusz na pewno, ubrać się leciutko.
9: Do baru na lody, zimne napoje.
10: Trzeba się bardzo dużo nawadniać.
11: Najlepiej to w cieniu, żeby były te, wie pani, kurtyny wodne.
12: I woda naturalna, bez smaku. Może być gazowana, może być mineralizowana. Można dodać cytrynę, miętę.
13: Trzeba się ubierać przewiewnie, zwiewnie w sukienki.
14: Może lniane sukienki.
1: A chłodniej zrobi się dopiero w weekend.
0: Pogoda.
15: No właśnie, co to jest za pomysł, że chłodniej robi się w weekend, jak człowiek ma wolne? To ja w ogóle tego nie rozumiem. Ale mam taką, słuchajcie, fajną mapkę, bo że dzisiaj będzie wszędzie gorąco, to już wiadomo. Mam taką fajną mapkę, która ma różne opcje i wcisnęłam sobie opcję pod tytułem biomet. I na całym terenie jest napisane biomet niekorzystny.
16: W ogóle się nie dziwię.
15: No ale jak będzie padał śnieg albo śnieg z deszczem, to wtedy dopiero będzie niekorzystny.
16: Tak będzie, czyli na razie póki co cieszmy się tym niekorzystnym, delikatnie biometem.
15: Nie, no naprawdę jest nieźle, chociaż rzeczywiście momentami temperatura przekroczy 40 stopni. Mm-hmm.
0: Sześć na dziewięć. Dziennikarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w SC Rok.
16: Z tym, że Góralski akurat nad morzem, czego nigdy nie założysz, o to pytamy. Góralski nie założy kąpielówek, bo się zepsuje pogoda.
15: Słuchajcie, ale jak będzie 40 stopni, to naprawdę dajcie ludziom chodzić w stringach.
16: Nawet do sklepu i do restauracji.
15: Tak, a już co? Trudno, no.
16: Co tam w newsach?
1: No, normalnie występuje w Stanach Zjednoczonych, a jakimś cudem trafił do Krakowa. Mowa o żółwiu. Żółto brzuchem.

0: rise and shine.
1: Escarock.

0: dzień bielizny pytamy, czego nigdy na siebie nie założycie. I widzę, że są takie różnice między ludźmi. To jest tyle przeciwników Japonek. Ja z kolei odwrotnie. Ja mam problem z takimi normalnymi klaponsami, bo zawsze mam wrażenie, że jakoś tak się rozjeżdżą. A jak mam Japonki, to się trzymają. Ja w ogóle bardzo lubię klapki Japonki.
1: Ale wiesz, ja też bardzo lubię klapki Japonki. W ogóle bardzo lubiłem swego czasu. Ja wiem, że to brzmi brzydko źle. Sandały. Ale generalnie, żeby mieć odkrytą stopę. Aż w pewnym wieku doszedłem do wniosku, że z taką gołą girą łażenie po mieście albo do roboty to chyba nie za bardzo.
0: To co? I wtedy założyłeś do sandału skarpety.
1: Tak właśnie było. Dokładnie. A państwo?
2: Zawsze twierdziłem, że nie założę. Założyłem. Ale głupek ze mnie. Nigdy nie założę. Te spodenki takie kolarskie. A kupiłem sobie rower szosowy. I co się stało? Kolega mówi, no weź stary, to jest wygodne, naprawdę. Więcej kilometrów ci się uda zrobić. I co zrobiłem? Kupiłem takie spodenki i jeżdżę w nich, jak normalnie lajkra faszyst.
1: No normalnie, tak.
0: Świetne, naprawdę, ale to jest opowieść w stylu nigdy, nie mów nigdy.
1: Otóż to, czego jeszcze państwo nigdy nie założycie?
3: Ja na pewno nigdy nie założę nogi na szyję, czego nie może powiedzieć moja partnerka i to nie dlatego, że jest taka rozciągnięta, tylko że zawsze może skorzystać z mojej szyi.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
1: Szybko wyłączyliśmy mikrofony, bo kusiło naprawdę, żeby pogadać o nodze na szyi.
0: Tak to każdy umie, no dajcie spokój. Katarzyna Nosowska teraz jest z Chaosu.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Stolet, bo inwestorok, ty o liczeniu kozic w Tatrach dzisiaj mówiłaś,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, mnie to zawsze fascynuje, że to liczenie kozic i ty mi nie uświadomiłeś, że liczenie kozic jest podobne do liczenia baranów.
0: Tak, z tym, że to liczenie baranów może być jeszcze trudniejsze i państwo zwracacie uwagę, że barany łatwo policzyć.
2: Ale barany to jest łatwo policzyć, bo jest 460 w jednej izbie i 100 w drugiej, także łącznie 560.
0: Proszę bardzo, jest dzwonek.
1: Dobre, słuchaj, no ale my dzisiaj o tym, czego wracamy do tematu, czego nigdy na siebie nie założycie. Słuchajcie, tych pomysłów jest bardzo dużo różnych, po prostu co chatka to zagadka, jak mówiła moja babcia.
0: Otóż to, był jeden pan, który mówił o stringach.
3: Tak jak mój poprzednik już się wypowiadał, nie założyłbym nigdy stringów. Tym bardziej, że w ostatni weekend byłem na plaży nad Wisłą, no i pewien jegomość postanowił sobie zrobić sesję zdjęciową. Jestem tolerancyjny. Ale nie ukrywam, że było to dla mnie bardzo niesmaczne. Chłop wyglądający jak szafa trzydrzwiowa, pomalowany w peruce i w stringach.
0: Oj, a jeszcze jakby je założył tył naprzód, to już
1: no
0: w ogóle czujesz to?
1: Spokój, to się czasem zdarza, ludzie robią różne rzeczy.
0: Otóż to, drodzy państwo, czego nigdy nie założycie i nowe spojrzenie na ten temat i to pytanie?
4: Zasadniczo pobieżnie to partii politycznej nigdy nie założy.
5: 6 na 9 w SC Rock.

0: kiedy już będę dobrym człowiekiem. Ciągle czekam. Czekamy też na raport Westerok. Ten za niespełna pół minuty Janna Kruszyńska, ale wcześniej jeszcze zajrzymy sobie do Meliny.
1: Autopromocja. Melina Rock.
2: Zawsze podobały mi się takie sytuacje nowe. Ja jestem ADHD-owcem i ja się dość szybko nudzę.
3: Widać.
2: Naprawdę ciekawe poczuć. Widzisz, ja ciągle spokojna jestem.
3: Z tego wytuję.
2: Pamiętam pierwszy moment, kiedy usłyszałam utwór swój. Wyszliśmy z wytwórni fonograficznej, wsiedliśmy do tej Skody i włączyliśmy radio. I tam leciał pierwszy singiel. Zaraz, to jest z kasety? Bo ty już wiesz, kasety. Z kasety? Nie z kasety, to z radio. Radio. Jak to? No ale myśmy, wiesz, raz puścili, a potem się okazało, że puszczali częściej.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie, powracająca po latach, Tatiana Okupnik.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Eski Rock. Raport.
5: 7.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Trafiły do szpitala kilkanaścioro dzieci uczestniczących w obozie sportowym, doznało zatrucia pokarmowego. Do zdarzenia doszło na terenie obiektów noclegowych w Łaszczówce Kolonii na Lubelszczyźnie. Na miejscu pracują służby medyczne, straż pożarna i lotnicze pogotowie ratunkowe. Stan poszkodowanych jest stabilny.
4: To jest raport.
5: Miały lądować w Poznaniu, poleciały do innych miast. Wczoraj wieczorem i dziś w nocy kilka samolotów zostało przekierowanych w związku z burzami w Wielkopolsce. W regionie do rana obowiązywało ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia. Wyładowaniom towarzyszył silny wiatr, deszcz, a miejscami także grad. Maszyna z Oslo zamiast na ławicy wylądowała w Gdańsku, z Amsterdamu w Bydgoszczy, z Frankfurtu w Krakowie, a z Katanii we Wrocławiu. W tej chwili loty do i z Poznania odbywają się już normalnie. Wielkopolscy strażacy w związku z burzami odnotowali w nocy 32 interwencje, to głównie powalone drzewa i zalania. Sinice w Jeziorku Czerniakowskim, strzeżone kąpielisko zostało zamknięte do odwołania, poinformował ośrodek sportu i rekreacji Mokotów. Z badań przeprowadzonych przez warszawski sanepid wynika, że inne parametry są dobre, a kolejne badanie 17 sierpnia.
4: SK Rock Sport.
5: Jonathan Milan odniósł drugie etapowe zwycięstwo w 83. Tour de Pologne. Włoch, wygrywając wczoraj w Szczecinie, umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Dziś przed kolarzami trasa licząca ponad 190 km z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry. Rosyjscy siatkarze nie zagrają na przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w Polsce. Rosyjska Federacja Piłki Siatkowej jako powód wskazuje brak gwarancji bezpieczeństwa dla swoich zawodników. Rosjanie mają za to zagrać w kolejnej edycji Ligi Narodów. Wcześniej zgodziła się na to Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski, 6 na

0: lubię się, nawet w stringach, jak się okazuje. Dzisiaj sobie rozmawiamy, drodzy Państwo, o tym, czego na pewno nie założycie. No i jak się okazuje i słuchamy tego w Waszych nagrywkach, te stringi na facecie naprawdę zrobiły na Was wrażenie.
1: No ale ej, no naprawdę, trochę tolerancji. Każdy ma prawo sobie zakładać, co sobie chce.
0: Oczywiście.
1: No, na przykład jak duży facet zakłada stringi, dobra, spoko, tak. Niech sobie zakłada.
0: Jak mały facet zakłada stringi, też spoko.
1: Też spoko.
0: Też spoko, no.
1: To nie musi być, oczywiście, może być też mały facet.
0: Wielkie mi tam mecyje.
1: Tak,
0: ja tam
1: prawda.
0: Się czułem zawsze w stringach bardzo dobrze.
1: Drodzy Masz Państwo, zdjęcia?
0: Nie. Czego na pewno nie założycie, o to dzisiaj pytamy.
2: Nigdy nie założę i to dam sobie paznokieć obciąć, że nigdy nie założę. Skinny, tak zwane skinny jeans. Nie, nie, nie. Druga sprawa, te torebki takie męskie, jeszcze tak na ukos, co przez ramię zakładają, to też nie. Bardzo nie. Takie mokasyny skórzane, takie niby klapki, coś takiego i do tego takie szare, cienkie skarpetki, nie? Tego też nie założę. Nie, nie, nie. Nie ma szans w ogóle, że coś takiego założę. No i tak dresy po prostu, żeby sobie wyjść i pójść na miasto, nie? Też
0: ale
2: nie założę.
0: Ja już się nauczyłem bardzo dawno temu, prawda, żeby nigdy nie mówić nigdy, bo wydawało mi się, że jak modne były szerokie spodnie, a ludzie chodzili na przykład wtedy w obcisłych, to ja nigdy nie założę tych obcisłych. A później nosiłem obcisłe i myślałem sobie, kurczę, ale w tych takich wielkich spodniach, jak flagi łopoczące, wygląda się źle. I później chodziłem w tych szerolachnych spodniach,
1: ale
0: więc
1: tak
0: wiesz,
1: tak to
0: nie?
1: Jest właśnie. Ja tak myślałam o tych skinny jeans, że ja kiedyś też chodziłam w takich rureczkach po prostu, wiesz, a potem przyszła moda na szerokie i chodzę w szerokich.
0: Pan mówi, że mokasyny nigdy w życiu. Mi się też tak wydawało, że nigdy w życiu mokasyny i inne tego typu podobne buty. Zobacz, co mam na nodze.
1: O, masz, to prawda, ale pan mówił o takich wsuwanych mokasynach.
0: A to jest
1: ale
0: co? Też wsuwane, tylko to się nazywa jakoś inaczej, nie? Takie szmaciane buty, to jak to się nazywa?
1: W sensie, nawet nie wiecie, co teraz kądzie robię, ale rzeczywiście bardzo wysoko zadzierasz nogę.
0: Zakładam nogę na głowę, to a propos tego, o czym mówił słuchacz, że nigdy
1: spokój
0: nie założył.
1: Spokój się, bo cię w życiu nie odplączę.
0: No
1: co?
0: I pękło mi. No.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: Reklama.

0: Podobno macie bilety do Krakowa na rokowiznę. Ja mam taką sytuację. Mam przyjaciółkę, która ma w 100% rokową duszę, tylko nie do końca jeszcze o tym wie. I chciałem ją zaprosić. I takie zaproszenie od was, bo teoretycznie mógłbym kupić, może bym skarbonkę rozbił i by mi starczyło. Ale takie zaproszenie od was, to by ją na pewno przekonało, a to jest dla niej miejsce. Ja to wiem, tylko ona musi się o tym przekonać. Dzięki, czekam.
1: No ależ bardzo proszę, mamy na to sposób.
2: Kartony.
3: Kartony.
4: Kartony. Kartony. Eski rok.
1: No, wystarczy teraz, moi drodzy, odgadnąć. Kędzie będzie wam wypuszczał dźwięki i z tych dźwięków trzeba złożyć hasło. I komu się pierwszemu uda to hasło odgadnąć, dostanie karnet na rokowiznę w Krakowie między 28 i 29 sierpnia. Mm-hmm. Lotnisko Rakowice Czyżyny. I tam i Koma, i Acid Drinkers, i Jam, i Royal Republic, i Nocny Kochanek, oczywiście nasz ulubiony, i Pull the Wire, i mnóstwo innych fantastycznych zespołów.
5: Tak jest, dzisiaj nasze kalambury dźwiękowe składać się będą tylko i wyłącznie z dwóch dźwięków. Hasło, jak powiedziała Asia. Zaczynamy od dźwięku pierwszego. No i już od razu oczywiście Messenger Eski Rok do waszej dyspozycji. Tam możecie poprawne, waszym zdaniem poprawne odpowiedzi nagrywać. Uwaga! Do dźwięku!
6: Przez te oczy zielone.
1: Oszalałem.
5: Czekamy!

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Natsu ruszyła na poszukiwania wspólnego gniazdka z Wojtkiem Kuciną. Zdradziła, kiedy doszło też do bliskiego kontaktu, czyli gniazdko i kontakt już mają, teraz pora na resztę instalacji.
2: Duża ciekawostka. Ja mam z kolei tak, Anna Mucha przerażona ceną akcesoriów do toalety. Nie umiałabym wydać prawie 1000 zł na szczotkę do kibla. Pani Aniu, ja nie wiem, do jakiego sklepu pani chodzi. Ja bym umiała, tylko po co?
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Dziś na termometrach nawet 40 stopni, cała Polska w pogodowych alertach. Polski wolontariusz zginął na Ukrainie. Tragiczne informacje potwierdza MSZ. Niecodzienne odkrycie w Krakowie w raporcie Żółw, żółtobrzuchy.
2: SK Rock. Raport.
1: 8. Anna Kruszyńska, zapraszam. Minimum 30 stopni to nad morzem, a na południowym wschodzie ma być dziś nawet 40. Pogoda na prostej drodze, by znów ustanowić kolejny już tego lata rekord temperatury w Polsce. Cała Polska jest objęta alertami o upałach. Dodatkowo północny zachód, zachód i południe kraju z ryzykiem intensywnych burz. Na pogodowych mapach dominuje kolor pomarańczowy i czerwony. To ostrzeżenia 2 i 3 stopnia, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
3: Temperatura maksymalna od 30 stopni na krańcach północnych, około 36 w centrum, na południu, południowym wschodzie 38-39, ale lokalnie temperatura może nawet się zbliżyć do około 40 stopni.
1: A jak radzimy sobie z tak ekstremalnymi upałami?
4: Zimne napoje.
5: Trzeba się bardzo dużo nawadniać.
6: Najlepiej to w cieniu i żeby były te, wie pani, kurtyny wodne.
7: Woda naturalna, bez smaku, może być gazowana, może być mineralizowana, może lniane sukienki.
1: A po upałach przyjdą burze. Oddech od tych ekstremalnych temperatur poczujemy w okolicach weekendu.
2: To jest raport.
1: Polski wolontariusz zginął na Ukrainie. Tragiczne informacje przekazało nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski. Co dokładnie się wydarzyło?
8: MSZ nie informuje o szczegółach. Przekazano jedynie, że wolontariusz zginął w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. Resort i nasza placówka na Ukrainie deklarują gotowość do udzielenia rodzinie wsparcia konsularnego. Jest też prośba o uszanowanie prywatności bliskich wolontariusza. Pierwsze informacje o jego śmierci pojawiły się 30 lipca w mediach społecznościowych, dokładnie na profilu grupy Razem dla Ukrainy, której był administratorem. Wyjaśniono, że kilka dni wcześniej zginął w ataku rosyjskiego drona w Charkowie. Z jego profilu w mediach społecznościowych wynika, że często jeździł na wschód z pomocą humanitarną dla mieszkańców terenów w pobliżu linii frontu.
1: Prezydent pod ostrzałem rządzących po ułaskawieniu starucha. Piotr Staruchowicz, jeden z liderów kibiców Legii Warszawa, był ukarany przez sąd 2-letnim tak zwanym zakazem stadionowym. Decyzję Karola Nawrockiego w tej sprawie krytykuje rzecznik rządu Adam Szłapka. Zaznacza jednak, że nie jest tym ruchem zaskoczony.
9: Znając historię też powiązania z ruchem kibicowskim pana prezydenta, wcale mnie nie dziwi, że taką decyzję podjął, ale myślę, że wszyscy mogą ocenić, jak pan prezydent korzysta z tych swoich prerogatyw. Moim zdaniem jest to absurdalne, ale widać wyraźnie, że bardzo silny emocjonalny związek z panem staruchem pan prezydent ma.
1: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz na krytykę w tej sprawie odpowiada krótko.
10: Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
1: A poza staruchem prezydent ułaskawił też działacza opozycji w czasach PRL, Adama Borowskiego, który został skazany za zniesławienie Romana Giertycha, a także Piotra Pytla, skazanego 20 lat temu w Niemczech na dożywocie za zabójstwo, którego według polskiej prokuratury nie popełnił.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Niecodzienne odkrycie w Krakowie. W Bieżanowie strażacy natrafili na żółwia żółtobrzuchego. To gatunek, którego naturalnym siedliskiem są Stany Zjednoczone. Jak się tam znalazł, tłumaczy Jerzy Piruk z Ogrodu Zoologicznego w Krakowie.
11: Do niedawna zwierzęta te można było kupować w sklepach zoologicznych. Takie zwierzę żyje do 50 lat, no więc dziwnego, że gdzieś albo komuś zwiał, albo celowo również został wypuszczony.
1: Żółw trafił do kliniki zajmującej się zwierzętami egzotycznymi.
0: Pogoda.
12: Ale żeby było wiadomo, że żółw jest żółtobrzuchy, to najpierw chłopak musiał się wykoprytnąć na plecy, nie?
13: O tym samym pomyślałam, że trzeba było go przekręcić. Patrz, o, żółtobrzuchy ze Stanów przyjechał. No, wiadomo.
12: Co tam będzie w pogodzie, zanim zerkniemy co u Wojtka?
13: Słuchajcie, no w pogodzie będzie bardzo, bardzo, bardzo gorąco, to już wiemy, ale cieszmy się, że jest gorąco mimo wszystko, ponieważ to wszystko się skończy w piątek.
12: Mhm, a jak sytuacja nad morzem?
14: No tak, w weekend mam szansę w końcu jechać nad morze. To ma być chłodniej, oczywiste.
13: No tak. Ale to wszystko przez to, że nad morzem przebywa Wojciech Góralski, który jest jak kła połuchy i ciągnie za sobą swoją własną chmurkę.
0: 6 na 9.
4: Na 9.
0: Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
12: Wojtek po weekendzie wraca. Może wtedy państwo jedźcie nad morze, będzie łatwiej.
13: Właśnie, to wtedy na pewno będzie ciepło. Czego dzisiaj nie założycie na siebie?
12: O to pytamy. Co w raportach?
1: Będzie błyski, zawrotna prędkość i jeszcze w tej godzinie kawałek rakiety uderzy w księżyc.

0: dzień bielizny dzisiaj mamy. I dlatego pytamy, czego nigdy nie założysz. A ja tak się zastanawiam, to jednak jest dobre powiedzenie, nigdy nie mów nigdy. Bo dzisiaj się zarzekamy po prostu jak żaba błota, że ja w życiu tego nie założę. A potem nagle zmienia się moda, nagle zmienia się klimat, coś się dzieje innego. Proszę bardzo, i się okazuje, że człowiek coś zakłada, czego by kiedyś nigdy w życiu nie założył.
1: Nigdy się nie założę, że czegoś nie założę.
2: No to jest właśnie to, o czym mówisz.
0: Dokładnie. Dokładnie tak.
2: Drodzy Państwo, czego nigdy na siebie nie założycie?
3: Dla głębszego namysłu i już wiem. Nigdy nie założę stringów i sutanny. Do widzenia.
1: Ale jako komplet?
0: Czekajcie, ale...
2: Sprawdźmy dalej. Aha.
4: Czego bym nie założył nigdy? Tych skarpetek takich pod kostkę, taką, co nie widać. To jest masakra.
2: Czyli skarpetki stópki, ja tam uwielbiam.
0: Ja też uwielbiam skarpetki stópki. Właśnie mam je na sobie, teraz sobie macham nóżką w skarpetce stópce.
2: A ja dzisiaj, zobacz, patrz, goła girka.
0: Ty już drugi raz dzisiaj zadzierasz nogę w tym studiu.
2: Ale ustaliliśmy, co prawda nie wydarzyło się to na antenie, tylko poza, że to nie są mokasyny, tylko co?
0: Ty masz espadrylę.
2: Dziękuję ci bardzo.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Człowiek nie wie, co nosi.
0: No właśnie, ale za to wiemy, co gramy. Grzegorz Kupczyk, Party Doll.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności.

0: Kartony.
1: Eski rok. No i wygląda na to, że już ktoś tutaj coś wymyślił. Fakt, że dzisiaj mamy rokowiznę Kraków 28-29 sierpnia, oczywiście karnet dla kogoś, kto odgadnie nasze kalambury. Pierwszy dźwięk już pyknął.
2: Drodzy Państwo, pierwszy i ostatni brzmiał tak.
3: Przez te oczy, zielone.
2: Dlaczego pierwszy i ostatni? Bo mamy poprawną odpowiedź, ale mamy też całą garść tych, które nas szczerze ubawiły.
4: Dzisiejsze hasło w kartonach to gapić jak sroka w nad.
5: Ewidentnie hasło to całe zło tego świata.
6: Czy kartony są nawiązane do pana Stringa i chodzi o oczy ważki?
7: Oko za oko, ząb za ząb.
8: Twoja wina, twoja bardzo wielka wina. Przez te oczy zielone, oszala.
2: Ale wiesz co, widzę te oczy ważki. Pan w Stringa, faktycznie, te pulpety z tyłu wyglądają jak oczy ważki.
1: Ja powiem teraz jak nasz słuchacz, ja tego teraz nie odzobaczę. Dziękuję ci bardzo.
2: No to gratulujemy panu Arturowi, bo pan Artur wiedział.
9: Czy hasło to jest co z oczu, to z serca?
2: Co z oczu, to z serca. I wystarczyły panu do tego same oczy.
1: No właśnie, a miałeś jeszcze drugi dźwięk, prawda?
2: Jeszcze miałem serce. No. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Ale to niepotrzebne. Gratulujemy, karnet, zaproszenie na rokowiznę wędruje do pana. Odezwiemy się.
1: Ale kądziu, miały być oklaski, nie weszło.

Siema robaczki. Czego ja nie założę? Po pierwsze, to się może wydać niektórym pewnie śmieszne. No i może niekoniecznie dotyczy to upału. Ja w życiu nie założę klapek japonek. W życiu. Mnie tak to irytuje. Próbowałem, żeby nie było. Tak mnie irytuje coś między palcami, że po prostu nie. Jeszcze raz nie.

0: Teraz powaga pełna, bo będzie raport i Ania Kruszyńska.
1: SK Rock. Raport.
2: To prawdopodobnie zbiorowe zatrucie. Tomaszowska policja sprawdzi, czy doszło do narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia uczestników obozu piłkarskiego. Sprawą zajmuje się też sanepid. To po nocnej interwencji w jednym z lokali noclegowo-gastronomicznych w miejscowości Kolonia Łaszczówka na Lubelszczyźnie.
3: Doszło najprawdopodobniej do zbiorowego zatrucia. W lokalu przebywało około 50 dzieci na obozie sportowym piłkarskim z okolic Rzeszowa. W wieku od 9 do 12 lat 16 z nich wymagało hospitalizacji. Ich stan jest stabilny, nie zagrażający życiu.
2: Relacjonuje Małgorzata Pawłowska z tomaszowskiej policji. Dzieci przewieziono do szpitali.
4: To jest raport.
2: Dosłownie za chwilę, dokładnie o 8.35 w Księżyc uderzy górny człon rakiety Falcon 9. Element waży około 4 ton, a jego prędkość to 8700 km na godzinę.
5: Mówimy o bardzo gigantycznym uderzeniu, bo to jest rakieta, która ma, czy fragment rakiety, która ma 4 tony, wysokość 5-blokowego bloku. Będzie pędziła z prędkością 7 razy większą niż prędkość dźwięku i całość to stworzy krater na Księżycu, który szacowany jest na wielkość 20 metrów.
2: Mówi Bogna Pazderska z Centrum Hewelianum w Gdańsku. Zdjęcia miejsca uderzenia będzie można później zobaczyć dzięki sondom i satelitom krążącym wokół Księżyca, które zbadają pozostawiony ślad.
1: SK Rock Sport.
2: Górnik Zabrze walczy o Ligę Europy. Dziś zagra na wyjeździe pierwszy mecz trzeciej rundy kwalifikacji, a rywalem węgierski Fenerbahçe.
6: Myślę, że jesteśmy w dobrej formie, mentalnie dobrze nastawieni na ten mecz. Już zapomnieliśmy dawno o tym meczu z Fenerbahçe. To było, to już za nami.
2: Mówi kapitan Górnika Erik Janża. Przypomnijmy, wicemistrz Polski przegrał dwumecz z Fenerbahçe 1-2. Początek dzisiejszego spotkania o 20.15, a jutro o kolejną rundę kwalifikacji europejskich pucharów zagrają Lech, Jagiellonia, GKS i Raków. Dziś trzeci etap Tour de Pologne z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry. Przed kolarzami trasa licząca ponad 190 km. W żółtej koszulce lidera pojedzie Włoch Jonathan Milan, zwycięzca dwóch poprzednich w Koszalinie i Szczecinie. Start o godzinie 12.05 przed Gorzów Areną, a do mety w Zielonej Górze kolarze powinni dojechać około 16.30.
7: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SK Rock.
1: SK Rock.
8: Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: W dzisiejszym, drodzy Państwo, Dniu Bielizny rozmawiamy o tym, czego na siebie nie założycie.
1: No właśnie. I na przykład zadzwonił do nas słuchacz, który powiedział, że nie założyłby sutanny i stringów. No i zastanawialiśmy się, czy, że tak powiem, razem, czy oddzielnie.
2: Z tymi stringami i sutanną to na pewno chodziło o zestaw tylko. Normalnie oddzielnie to pewnie pan założył.
1: To jest bardzo ładny zestaw. Ja cały czas śmiem twierdzić, że to jest naprawdę zupełnie spoko zestaw. Tylko sutanna jest długa, więc żeby człowiek, jakby inni wiedzieli, że masz stringi, trzeba by sutannę zadrzeć.
0: Otóż to.
1: Do góry.
0: Też tak. Zakładam, bo ja nigdy nie kupowałem ani jednego, ani drugiego, że to po prostu w zestawach chodzi. Że tego nie można kupić pojedynczo na sztuki. Albo to, albo to. Zawsze zestaw.
1: Nie wciskaj mi kitu, że nigdy nie kupiłeś
0: sutanny. A co u Państwa?
3: Ja postanowiłem zakładać tylko rzeczy, które mają polskie nazwy. Takie jak sandały, klapki i tak dalej, i tak dalej. Nie zakładam rzeczy, które mają nazwy wymyślone, takich jak sufiksy, czy espadryle, czy jakieś inne. No, a nigdy nie założę hełmu na lewą stronę, ani kasku motocyklowego.
0: A że Eskarok, drodzy Państwo, nie tylko bawi, ale także i uczy, to sprawdziliśmy ten polski zestaw i to polskie słowo sandał. Z języka greckiego oczywiście sandalon, żeby nie było żadnych wątpliwości.
1: Sandalon! Nosisz kondziu sandalon?
0: Noszę, od czasu do czasu, ze skarpetosem.
4: 6/9. Estero. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: Reklama.

0: dobry numer. Pink Floyd za nami już w Estrock.
1: A my dzisiaj o tym, czego nigdy nie założysz. Powiem szczerze, że naprawdę dużo się zadziało rzeczy. I stringi, i sutanny, i klapki japonki, i kalesony, i barchany. Mnóstwo różnych rzeczy budzi waszą niechęć.
0: Tak, państwo dzisiaj byliście lepsi nawet niż kiedykolwiek.
2: Odnośnie czego bym na siebie nie założył, to na pewno kowbojków tak zwanych, czyli pseudo-kowbojskich butów, no i tak zwanej żonobijki, czyli takiej koszulki na ramionczka, jakby ktoś nie wiedział, z siateczki najlepiej.
1: A ty... Tak, to prawda, ona dostała taką straszną nazwę jak żonobijka.
0: Straszne, to prawda, a kowbojasy zdarzało się nosić?
1: Ja mam kowbojasy, ja kocham kowbojasy, z kolei uwielbiam do spódnicy, błagam was, Mistrzostwo Świata i jeszcze czasami jak są takie lekko kiczowate, to już jest czad.
0: No ja muszę nadrobić, jak się okazuje, bo mam braki w garderobie, ani kowbojków, ani kowbojków, kowbojek? Jak
1: kowbojek
0: się mówi?
1: Chyba, kowbojek. Tak, ale za to masz espadrylę?
0: Ale nie mam żonobijki, a czytam, że to podkoszulka na ramionczkach męska. Określenie odnosi się do białej, prążkowanej koszulki noszonej blisko ciała. A jakbym ją nosił na przykład dalej od ciała, to nie byłaby żonobijką?
1: Tak, tak daleko, by się odstawił na kieczku i wtedy możesz ją nosić.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: I tak zupełnie, drodzy Państwo, bez presji kończy się ta środa.
1: Bardzo mi się podoba to. Nie zdenerwujmy się. Spokojnie. Bez presji, na spokoju. Tak. Dzisiaj będzie wszędzie 38, tak. 40 stopni, więc wyluzujmy się po prostu. Chodźmy w stringach, w samych stringach. Już nawet klapki można pożyczyć na bossaka. Po prostu będzie śmiesznie, ulice będą wyglądały kolorowo.
0: W weekend odpoczniemy od upałów, a za 2 miesiące zatęsknimy. Tak to będzie wyglądało. Dziękujemy za dzisiaj.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Znikamy. Pa.
1: Pa.
2: To było 6 na 9 w SC Rock.
3: Całuję, całuję, pa.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Playlista osobista.
4: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.

0: Upał uderza w polską energetykę. Prace ograniczyły elektrownie Kozienice i Połaniec. Kolejny incydent nad Bałtykiem. Myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy. Wielkie powitanie w Warszawie. Polscy siatkarze ze złotem wrócili do kraju.
1: SK Rock. Raport.
0: 9.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Karambol na S7. Od tego zaczynamy raport. Między węzłami Kraków Przewóz i Kraków Nowa Huta zderzyły się 4 osobówki i ciężarówka. Trasa w stronę Nowej Huty jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin.
2: To jest raport.
0: Upały uderzają w polską energetykę. Elektrownie Kozienice i Połaniec ograniczyły pracę. W każdej z nich wyłączono po 3 bloki. Wszystko przez niski stan wody w Wiśle, która jest wykorzystywana do ich chłodzenia. Spółki z grupy Enea na bieżąco monitorują sytuację i informują przedstawiciele firmy. Nie ma informacji o zagrożeniu dla dostaw energii. Nastroje tonuje też rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Jeśli chodzi o wydolność polskiego systemu energetycznego, to myślę, że możemy być spokojni. W Polsce, także dzięki bardzo dużym inwestycjom w odnawialne źródła energii, polski system energetyczny jest coraz bardziej zdywersyfikowany, w związku z tym jest bezpieczniejszy.
0: Reagują też polskie sieci elektroenergetyczne. Wprowadziły okres przywołania na rynku mocy. Sprawne elektrownie zwiększają produkcję, zastępując te jednostki, które mają problemy, na przykład przez ekstremalną pogodę. Kolejny incydent nad Bałtykiem. Nasze myśliwce znów w akcji. Przechwycono samolot rozpoznawczy Federacji Rosyjskiej, przekazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wczoraj informował o podobnym zdarzeniu, a ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Doszło do przekroczenia polskiej przestrzeni powietrznej?
4: Nie ma takich informacji. Do incydentu doszło około 60 km na zachód od Koszalina w przestrzeni międzynarodowej. Ił-20 został przechwycony przez dyżurną parę naszych myśliwców. Minister obrony zaznacza, że to kolejna rosyjska prowokacja w pobliżu granic państw NATO, sprawdzająca czujność i gotowość systemów obrony sojuszu. Faktycznie Rosjanie od kilku tygodni wysyłają do akcji albo swoje myśliwce, albo samoloty rozpoznawcze, które nie mają planu lotów i mają wyłączone transpondery. Maszyny zazwyczaj są przechwytywane kilkadziesiąt kilometrów od granicy.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Wielkie powitanie na warszawskim Okęciu. Polscy siatkarze po dobowym opóźnieniu wrócili z Pekinu ze złotymi medalami. O emocjach podczas finału siatkarskiej Ligi Narodów i wyzwaniach, które przed nimi, mówili dziennikarzom na lotnisku. A na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłystun.
5: Finałowy mecz, jakie to były emocje?
6: Jestem dumny z tego, jak ta grupa wytrzymała, jak my to wszystko przetrwaliśmy, bo w tej fazie interkontynentalnej, szczególnie w tych meczach, w których ja grałem, nikt nas tak do końca nie sprawdził do końca, tak na poważnie, bo ten chociażby ostatni turniej w Stanach, tak naprawdę wygrywaliśmy pewnie te wszystkie spotkania i nie mieliśmy noża na gardle. Tutaj pierwszy mecz z Ukrainą, były trochę problemy, natomiast ten mecz z USA, no to już w ogóle. Było ciężko, przeciwnik grał po prostu świetnie.
5: Liga Narodów jako takie przygotowanie do europejskich pucharów?
7: I zrobimy wszystko, aby wywalczyć kwalifikację olimpijską, ale to na pewno nie będzie łatwe zadanie, bo chociażby ta właśnie edycja Ligi Narodów pokazała, że te teoretycznie słabsze reprezentacje ze starego kontynentu naprawdę prezentują się bardzo dobrze, a niektóre gdzieś też występowały w finałowej fazie Ligi Narodów.
1: Pogoda.
0: Na termometrach nawet 40 stopni. Dziś ostrzeżenia przed upałem dla prawie całego kraju. Od 29 stopni na północnym wschodzie, około 36 w centrum, do 40 na południowym wschodzie kraju. Nad morzem nieco chłodniej, od 24 do 28 stopni, jedynie w rejonie Zatoki Gdańskiej około 30 stopni. Dziś w 6 województwach obowiązują też alerty przed burzami.
1: Teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.

0: chciałem powiedzieć, że mniej oczywista piosenka zespołu Kulda, ale przecież fani tego zespołu właśnie Czarne Słońca kochają najbardziej. Albo jest to jeden z kawałków, który jest najbardziej oczekiwany na ich koncertach. Więc nie powiem. 12 minut po 9, pan Jaro mówi dzień dobry. Jak to miało być, że w stringach łazimy, tak? Asia, nie chciałabyś tego zobaczyć. Przynajmniej nie w moim przypadku.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Billy Morrison z Dexterem Hollandem. Never gonna change. A dzień dobry, mówi pan Jaro.

0: Turn the Page, Metallica, Westrock. No dobrze, czas na pewnego dżentelmena, który ma dzisiaj urodziny.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Pat Smear, muzyk, którego nie trzeba nikomu przedstawiać, który naprawdę niewiele zabrakło, odrzucił propozycję zastąpienia w Red Hot Chili Peppers Johna Frusciante. W latach 80. grywał z Niną Hagen, był też aktorem, wystąpił na przykład w Łowcy Androidów. Wydawał też płyty solowe, dwie chyba, z tego co pamiętam. A potem w roku 93 dołączył do Nirwany i grał z nią na całej trasie promującej płytę In Utero. Po śmierci Kurta Cobaina został członkiem Foo Fighters, czyli jest gitarzystą w zespole byłego perkusisty Nirwany Dave'a Grohla, który mówi o Pacie, że jest najbardziej riffotwórczą maszyną. Foo Fighters. Rocznik 59, więc państwo sobie sami policzą, ile już lat ma pan Pat. The Pretender. Foo Fighters.

0: pierwszy hymn Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A ta orkiestra organizuje Państwu i nam, mnie też oczywiście co roku, także kiedyś przystanę Głusztoga, dzisiaj Poland Rock. Tegoroczny już zakończony, przyszłoroczny już ma swoją datę. Proszę sprawdzić na skrok.pl, jakie dokładnie to będą terminy. Dla mnie najważniejsze jest to, że Owsiak ogłosił już pierwszy zespół, który pojawi się na przyszłorocznej edycji festiwalu. To będzie Kula Shaker, jeden z moich ulubionych zespołów, który po raz pierwszy przyjedzie do Polski. I to w takie miejsce. No to ja tam na pewno będę. Do zobaczenia. Tymczasem do usłyszenia. Grupa Måneskin zaraz Włosi na antenie Eski Rock.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał, ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w Esce Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w Esce Rock. Autopromocja.
7: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w Esce Rock. W każdą niedzielę po 21.
8: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: Reklama.
9: Esca Rock Radar.
10: Łukasz Szaciłowski, zapraszam. Jeszcze w 2015 roku mało kto wierzył w to, że jest możliwość, żeby Slash i Axl Rose stanęli razem na jednej scenie. Nieoczekiwanie już rok później ogłoszono powrót gitarzysty oraz Duffa McKagana do Guns N' Roses. Ostatnio na temat konfliktu z Axlem wypowiedział się Slash. Co powiedział na ten temat? O tym przeczytacie na skrok.pl w zakładce Radar.
7: Skrok Radar.
11: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
12: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
13: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

Tittie Buoni, Måneskin Westerrock. A teraz Eric Clapton, który 10-11 lat temu został zaproszony przez BBC na wspólne oglądanie jego koncertu z Birmingham, który miał miejsce dokładnie 50 lat temu. Został zaproszony dokładnie w rocznicę. No i podczas programu brytyjska legenda gitary opowiadała o obrzydzeniu, jakie odczuwa, widząc stare nagranie siebie śpiewającego rasistowskie hasła podczas koncertu. Co mówi dokładnie? Na przykład to, że Wielka Brytania musi powstrzymać się od zostania czarną kolonią. Mówi coś o Saudyjczykach przyjmujących Londyn, o Arabach i o Jamajczykach, że ich tam nie chce, bo Anglia to biały kraj, który nie chce mieszkać wśród czarnych. Tak mówił wtedy ze sceny. Po latach w studiu BBC cieszył się, że człowiek z czasem mądrzeje. Ciekawe, co myśli teraz.

0: Pour Some Sugar on Me, zespół Def Leppard, na chwilę przed 10:00. I to oznacza, że teraz będziemy słuchać wiadomości, raport Eski Rock przed nami, a później wrócimy z muzyką i kultowymi historiami. Po 10:00 między innymi wspomnimy grupę Toto z racji wspomnienia pewnego gentlemana z tej kapeli. Ale pierwsze po 10:00 pojawi się Lenny Kravitz.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
2: Ofiary i ogromne zniszczenia w Kijowie po zmasowanym rosyjskim ataku. Ciężarówka zderzyła się z busem. Zablokowana jest droga krajowa 91. Więzienie za złamanie zakazu jazdy. Rząd zaostrzy przepisy wobec kierowców.
3: SK Rock. Raport.
2: 10:00, Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragiczny bilans i ogromne zniszczenia. Kijów dochodzi do siebie po nocnym ostrzale. 17 osób nie żyje, ponad 40 zostało rannych w ukraińskiej stolicy i obwodzie kijowskim. Celem ataków były budynki mieszkalne, a także magazyny. Zniszczony został jeden z największych hubów logistycznych popularnych ukraińskich sklepów internetowych i spożywczych oraz poczty. Doszło także do wycieku amoniaku. Część osób straciła życie na jednej ze stacji kolejowych. Z powodu opóźnienia pociągu zostali na peronie podczas ataku, mówi szef administracji rejonowej Witalij Bigun. W wyniku ataku pociąg miał opóźnienia. Wiele osób na niego czekało. Potwierdzono śmierć 8 osób. Uszkodzonych zostało również wiele budynków mieszkalnych. Trwa ustalanie skali i zakresu zniszczeń. Na miejscu pracują zespoły ratunkowe oraz wszystkie służby. Był to już drugi zmasowany ostrzał Kijowa w tym miesiącu. Łącznie tej nocy Rosjanie wystrzelili 28 rakiet i 115 dronów. Żadnego z pocisków nie udało się zestrzelić.
3: To jest raport.
2: Utrudnienia w Łódzkiem. Zablokowana jest droga krajowa 91. W okolicy Sierpowa ciężarówka zderzyła się z busem. W wypadku ranne zostały dwie osoby. Obie trafiły do szpitala, a służby kierują ruch na objazdy. Rząd ma plan, jak zaostrzyć przepisy wobec kierowców, którzy łamią sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Kara więzienia, a nie grzywny. To ma być zwiększyć skuteczność przepisów i zapewnić realne konsekwencje sprawcom przestępstw drogowych. Zmiany przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Na szczegóły zna Krzysztof Płowecki.
4: Jak powiedziała mi rzeczniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Dominika Ziętara, nowe przepisy będą dotyczyć przede wszystkim kierowców prowadzących po alkoholu lub narkotykach oraz tych, którzy mimo sądowego zakazu nadal wsiadają za kierownicę.
5: Sąd co do zasady będzie wymierzał karę więzienia, a nie karę grzywny czy ograniczenia wolności, jak ma to miejsce obecnie.
4: Projekt zakłada także, że warunkowe umorzenie postępowania nie będzie już możliwe. Z kolei zawieszenie wykonywania kary sąd będzie mógł zastosować tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
5: O tym, czy taki przypadek zachodzi, decyduje sąd na podstawie okoliczności konkretnej sprawy.
4: Nowością będzie także wykroczenie polegające na nieprzestrzeganiu przepisów na drogach dla rowerów, chodnikach i innych miejscach przeznaczonych dla pieszych oraz rowerzystów. Ta zmiana będzie dotyczyła przede wszystkim użytkowników hulajnóg, rowerów elektrycznych czy motorowerów.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Jest lepiej z kozicami w Tatrach. Przyrodnicy podsumowali wiosenną akcję liczenia kozic w górach zarówno po polskiej, jak i słowackiej stronie. W Polsce zaobserwowano 335 kozic, w tym 47 tegorocznych. W całych Tatrach naliczono 786, z czego 95 młodych. To najlepszy wynik od 2021 roku, a kolejne liczenie odbędzie się jesienią.
1: SK Rock.
6: biznes.
2: Prawie 1 800 000 osób w ciągu 30 lat skorzystało z programu rehabilitacji leczniczej ZUS. Na rehabilitację kierowane są przede wszystkim osoby aktywne zawodowo, które z powodu stanu zdrowia są zagrożone utratą zdolności do pracy. Polskie e-sklepy wygrywają z zagranicą. Blik, błyskawiczne płatności, dostawa następnego dnia i bezproblemowe zwroty sprawiły, że polski e-commerce wypracował standard, z którym zagraniczne sklepy wciąż mają problem. Co drugi Polak nie kupuje za granicą, pisze dziś Rzeczpospolita. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,71 zł, za euro 4,29 zł. Aktualny kurs franka to 4,60 zł, a funta 5 zł.
6: Pogoda.
2: Na pogodowych mapach dominuje dziś kolor pomarańczowy i czerwony. To ostrzeżenia 2 i 3 stopnia. Cała Polska jest objęta alertami o upałach. Dodatkowo północny zachód, zachód i południe kraju z ryzykiem intensywnych burz. Dziś od 29 stopni na północnym wschodzie, około 36 w centrum, do 40 na południowym wschodzie kraju. Przyjemnie nad morzem, tam od 24 do 28 stopni, a ciśnienie w południe wyniesie 1000 hektopaskali.
6: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: żebym myślał o Buenos Aires w kontekście miasta, miejsca z lepszą, przyjemniejszą temperaturą do życia niż to, co się dzieje w Polsce. Tego się nie spodziewałem. Tego nie było w moim tegorocznym bingo. 11 minut po 10, manam za nami, a przed nami spotkanie z zespołem Suede.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Zespół Radiohead i piosenka o tytule Creep. A teraz będzie o rocznicy śmierci pewnego legendarnego perkusisty.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Który przed laty zakładał zespół Toto. Umierał dawno temu, 5 sierpnia roku 92, a więc od jego śmierci już mijają w tym roku 34 lata. Żył niewiele dłużej, bo był na tym świecie tylko 38 lat. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, kiedy umierał, pojawiały się w prasie, no bo internetu wtedy nie było, informacje o tym, że śmierć mogła być przyczyną ostrej reakcji alergicznej po rozpyleniu pestycydów w przydomowym ogrodzie. No ale raport koronera, oficjalny raport koronera mówił jednak co innego. W nim znalazło się zdanie o ataku serca. No ale Państwo pamiętają, artyści różne środki zażywają w młodym wieku. W przypadku Jeffa Porcaro przyczyną osłabienia pracy serca mogła być kokaina zażywana przez wiele lat. No i go już z nami nie ma od dawna. Hold the line.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Gdybym ja miał pisać piosenkę i nagrywać o swoich bajkach z dzieciństwa, na pewno byłby Tamreksio, Bolek i Lolek, no i He-Man, mój pierwszy ulubiony serial, w którym gościu pokonywał tego szkieletora, z tego zapamiętam. Ale nie jestem muzykiem, mogę jedynie opowiadać o tym, co zrobili inni. A tu w przypadku opowiadania była załoga G, zespołu Hurt. No dobrze, co jeszcze przed nami? Za moment wspomnimy pewną światową piosenkę, która stała się hymnem sprzed prawie 60 lat i będzie też Roxanne, The Police. Już za moment.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ja postanowiłem zakładać tylko rzeczy, które mają polskie nazwy, takie jak sandały, klapki.
3: A że Skarok, drodzy państwo, nie tylko bawi, ale także i uczy, to sprawdziliśmy ten polski zestaw i to polskie słowo sandał, z języka greckiego oczywiście sandalon.
4: Nosisz kondziu sandalon?
3: Noszę, od czasu do czasu, ze skarpetosem.
4: Ja w ogóle bardzo lubię klapki japonki.
3: Ale wiesz, ja też bardzo lubię klapki japonki, w ogóle bardzo lubiłem swego czasu. Ja wiem, że to brzmi brzydko źle, sandały, ale generalnie, żeby mieć odkrytą stopę, aż w pewnym wieku doszedłem do wniosku, że z taką gołą girą łażenie po mieście albo do roboty to chyba nie za bardzo.
4: To co, i wtedy założyłeś do sandału skarpety?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.
6: What's happening? I'm Miles Kennedy.
7: Hello, my name is Tom from Editors, and you're listening to Esker Rock.

Roxanne i The Police w Esce Rock. A teraz będzie o piosence, która po raz pierwszy pojawiła się w telewizji w programie Our World i była brytyjskim wkładem w światową transmisję na żywo, którą oglądało ponad 400 milionów widzów w 25 krajach. Autorem tej piosenki był John Lennon i The Beatles. Prosty przekaz, uniwersalny, z prostym tekstem był łatwo zrozumiały dla międzynarodowej widowni, niezależnie od barier językowych. No i potem stał się też piosenką, która stała się czymś w rodzaju hymnu hipisowskiego ruchu pamiętnych lat miłości. All You Need Is Love na singiel trafiła dokładnie 5 sierpnia roku 67, więc 59 lat temu.

0: przerażająco smutna, ale prawdziwa ta piosenka. A raczej tekst Dust in the Wind zespołu Kansas. 11 to teraz raport, a potem ci, którzy pojawili się niedawno na Poland Rocku. POD.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Zakładałam co innego, miałam też jakieś inne wyobrażenia, pomimo tego, że wiedziałam, że to nie jest tylko róż. Dopadła mnie
3: depresja
2: w ciąży. Najpierw w ciąży, co mnie zaskoczyło, dlatego że ja bardzo chciałam.
3: Ale w pierwszej ciąży?
2: W pierwszej. W ogóle upokarzające procedury, które musisz wykonać. W związku z czym nie, tracisz całkowicie kontakt ze swoją, nawet już tą taką, wiesz, kobiecą stroną sensualną, w ogóle tego nie ma. I masz tak, że właśnie tu jest cudnie, a tu masz tak, że ja pierdzielę, co tutaj się wydarzyło. Tego nie zamawiałam. Ale myślę, że nawet między sobą to jest tak ważne w takim kręgu znajomych, żeby po prostu czasami powiedzieć, że tam jest wszystko w tym macierzyństwie i tacierzyństwie. Jest róż i czerni, zielone i sraczkowate. Wszystko.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie powracająca po latach Tatiana Okupnik.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.
5: Policjanci wybili szybę, uratowali 10-miesięczną dziewczynkę zatrzaśniętą w aucie. W raporcie sprawdzamy dziś, czy szkoły są gotowe na zakaz smartfonów. Utrudnienia w Lubuskiem. W Gorzowie rusza kolejny etap Tour de Polonie.
6: SK Rock. Raport.
5: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Dziecko uwięzione w zamkniętym samochodzie. Raport zaczynamy od Podkarpacia i dramatycznej historii z Jarosławia. Mama 10-miesięcznej dziewczynki przypadkowo zatrzasnęła kluczyki w aucie. Pomoc na szczęście przyszła w porę. Policjanci musieli wybić szybę, by jak najszybciej wydostać dziecko.
7: 10-miesięczna dziewczynka została bezpiecznie wydobyta z samochodu. Na szczęście nic jej się nie stało i nie wymagała pomocy medycznej.
5: Mówi Katarzyna Dusiło z jarosławskiej policji. Dziś na Podkarpaciu temperatura może sięgnąć nawet 40 stopni. Policjanci przypominają, że wnętrze samochodu nagrzewa się w kilka minut. Widząc w aucie dziecko, osobę starszą lub zwierzę, należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112. A w związku z upałami premier apeluje do pracodawców, by zadbali o swoich pracowników, współpracowników, a także o siebie. Tu chodzi już o ludzkie zdrowie, a nawet życie, podkreślił Donald Tusk. Bo nie każdy pracuje w klimatyzowanym pomieszczeniu. W czasie takich upałów najgorzej mają pracownicy fizyczni, między innymi drogowcy i pracownicy budowlani.
8: Bardzo się dają znaki. No nie idziemy robić nieraz. Temperatury przekraczają 40 stopni w cieniu.
9: A pan tutaj z łopatą.
8: No innego wyjścia nie ma.
9: Machać trzeba.
8: Trzeba. Niestety taka praca, terminy.
9: Czy upały dają w kość?
10: Dają.
9: Widzę, że u pana tutaj aż się leje z czoła.
10: Oj, no tak jest, no.
11: Bardzo daje.
10: No z czasem to męczy to słońce.
9: Ale też tutaj widzę, że opalenizna będzie, nie trzeba będzie na wakacje wyjeżdżać.
11: No nie.
9: A jak sobie radzicie z tymi upałami?
10: No jakoś trzeba, no co się zrobi, nic się nie zrobi.
8: Dużo wody i co jakiś czas do cieniu.
5: A tematem zajął się Rafał Różycki.
6: To jest raport.
5: Zbyt kosztowna reforma? Czy szkoły są gotowe na zakaz smartfonów? Sprawdzamy dziś to w raportach. W nowym roku szkolnym uczniowie nie będą mogli korzystać z komórek, także podczas przerw. Pojawiają się oferty specjalnych szafek czy pojemników na telefony, ale to kosztowne, mówi Sławomir Osiński, dyrektor szkoły podstawowej nr 47 w Szczecinie.
12: To chyba, że szkoła podejmie taką decyzję. To już jest kwestia decyzji dyrektorów, ale nie widzę sensowności budowania jakichś szafek pojemników i tak dalej. Tym bardziej, że w ustawie nie ma nakazu, tylko jest słowo może, jeśli by chciała szkoła coś takiego robić.
5: Ministerstwo przypomina jednak, że szkoły nie mają obowiązku posiadania specjalnych szafek na telefony, a uczniowie mogą chować urządzenia na przykład do plecaków. Na dodatkowe wydatki w związku ze zmianami gotowe są władze Radomia, mówi wiceprezydent Katarzyna Kalinowska.
11: Na ten moment nie otrzymaliśmy jako miasto żadnych sygnałów ze strony dyrekcji, ze strony szkół o takiej potrzebie, natomiast oczywiście jeżeli taka potrzeba będzie, jesteśmy na to przygotowani i w miarę potrzeby będziemy nasze jednostki wspierać.
5: Ministerstwo przypomina, że uczniowie mogą wnosić telefony do szkół, nie mogą z nich jednak korzystać.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Wielkie sportowe emocje i ważne informacje dla kierowców. Gorzów, Zielona Góra to kolejny etap Tour de Pologne. I właśnie od teraz w Lubuskiem dużo utrudnień. Gdzie trzeba uważać, podpowie Wojtek Hańczuk.
13: Od godziny 11 całkowicie zamknięta na odcinku z Gorzowa do Strzelec będzie droga krajowa numer 22. Potem peletonu i kolejnych utrudnień muszą spodziewać się kierowcy na drogach wojewódzkich od Goszczanowa do Skwierzyny oraz do Krajowej Trójce, od Międzyrzecza przez Świebodzin, Sulechów, aż do Zielonej Góry.
5: Peloton z Gorzowa startuje po 12, a kolarze w Zielonej Górze mają zameldować się około 17.
1: Pogoda.
5: Cała Polska objęta alertami o upałach. Obowiązują ostrzeżenia 2 i 3 stopnia. Gorąco na południowym wschodzie 40 stopni, około 36 w centrum, 29 na północnym wschodzie. Najchłodniej dziś, choć nadal ciepło nad morzem, od 24 do 28 stopni. Dziś także ostrzeżenia przed burzami na południu, zachodzie i północnym zachodzie.
1: Eskarok.
14: Kultowe kawałki.
1: Kultowe historie.
14: Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: hej i muka. No i a propos tej muki, mam takie pytanie. Co dla Państwa to słowo oznacza? Bo z jednej strony to jest gra, taka podwórkowa, z drugiej strony ja pamiętam to, że dawało się mukę komuś, komu chciało się zrobić żart, taki fizyczny, w sensie walnąć go na przykład w ramię. I wtedy się mówiło, że sprzedało się mukę. Znaczy sprzedało później, a dało się mukę w moich latach młodości. A co u Państwa znaczyło to słowo? Muka? Proszę dać znać, jestem bardzo ciekaw, bo pewnie co rejon Polski to inne znaczenie. 12 minut po 11, teraz Bear McCreary w towarzystwie znakomitych muzyków w nowej piosence z tego roku.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Łapię się na tym, że za każdym razem, kiedy gram Państwu tę piosenkę zespołu Nickelback, śpiewam ją razem z nimi. Try Not To Love You. No to chyba mi się podoba. 25 minut po 11. Pytałem o mukę, no i są odpowiedzi.

0: odpowiedzi, drodzy Państwo, pan Artur.
1: Ja mam 59 lat, no i u mnie za młodu na podwórku to właśnie dawało się komuś mukę, czyli w ramię. Ale czasami to nie był nawet żart, bo jak się grało akurat w karty i ktoś przegrał, to ta muka była taka dosyć solidna. Pozdrawiam.
0: Też pozdrawiam. No, nieraz się taką mukę dawało i nieraz się taką mukę dostawało. A Adam pisze, że muka u niego na Mokotowie Starym Górnym to był przypał lipa, albo że ktoś kogoś na mukę wbił.
2: Kultowe historie w SC Rock.
0: Aerosmith mają dzisiaj dwa powody do tego, by o nich mówić. Ciekawe, który bardziej pamiętają, czy swój pierwszy kontrakt CBS Records, który podpisywali dokładnie 5 sierpnia roku 72. Dostawali wtedy młodzi muzycy 125 tysięcy dolarów saliczki. A 17 lat temu zespół oglądał, jak ich lider spada ze sceny, po tym jak przewróciły się na niego źle ustawione głośniki podczas wykonywania piosenki Love in an Elevator. Wokalista został odwieziony po koncercie, który miał miejsce w południowej Dakocie, do szpitala śmigłowcem, ale był w dobrej kondycji. Ratownicy wspominali, że w tym helikopterze z nimi rozmawiał i żartował. A już w szpitalu stwierdzono u niego tylko niewielkie obrażenia głowy, szyi i pleców. Falling in Love, Aerosmith.

0: Papa Roach. 3 lata temu mieli okrągłą 30. rocznicę powstania. Piękny to czas. Mam nadzieję, że jeszcze trochę pograją. A ich lider, czyli Jacob i Dakota Shaddix, miał z kolei kilka dni temu też okrągłą rocznicę, bo zmienił kod z 4 na 5 z przodu. Ciekawe, jak się z tym czuje. Mój rówieśnik, pozdrawiam cię, chłopie. Powodzenia życzę. Mówią, że po 50 już z górki. Nie wiem do końca to, co to oznacza, ale niech ci się wiedzie. Za moment Spin Doctors.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
3: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama. Eska Rock. Radar.
4: Łukasz Szeciłowski, zapraszam. 5 lipca ubiegłego roku odbyło się jedno z największych wydarzeń muzycznych ostatnich lat. Mowa o Back to the Beginning, czyli pożegnalnym koncercie Ozziego Osborna oraz oryginalnego składu zespołu Black Sabbath. O tym, że z całego tego wydarzenia ma powstać film, wiadomo już od ponad roku, jednak temat projektu zniknął na chwilę z przestrzeni publicznej aż do teraz, bo głos w tej sprawie zabrała Sharon Osborne. Co powiedziała? O tym przeczytacie na eskarok.pl w zakładce Radar.
1: Eskarok Radar.
5: Hi, this is Daniel.
6: I'm Chad, we're from Nickelback.
7: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
8: Witajcie z tej strony, Nergal. Słuchajcie.

Queen, Doctors i Two Princes, wielki hit z roku 1991. A teraz historia nie muzyczna z pozoru, a filmowa, choć z muzycznym finałem. 5 dzień sierpnia roku 1962 to dzień, w którym znaleziono martwą w jej domu w Brentford Marilyn Monroe. W domu pierwszym i ostatnim, jaki miała. Leżała naga, ze słuchawką w dłoni, jakby przed śmiercią próbowała do kogoś zadzwonić. A wokół niej fiolki po lekach, których zażywała mnóstwo. Między innymi po to, by zasnąć. Jej śmierć, mówili lekarze, była w zasadzie tylko kwestią czasu. Wciąż mnie zastanawia, na czym polegał fenomen tej dziewczyny, co sprawia, że wciąż nie można o niej zapomnieć. Co sprawiło, że zaśpiewali także o niej Mysłowic.

0: temacie dzielenia rachunków za media na pół. Jestem jak najbardziej tak, więc podnoszę rękę. Państwo także? Przegłosowane. Dziękuję, będzie taniej. Załatwiłem. O tym jeszcze w raporcie o 12 nie będzie, ale zaraz to przekażemy do właściwych struktur rządowych. 12. Pan Jaro mówi do usłyszenia. Dziękuję. Jutro wracam z kultowymi historiami po 9.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Hallanda było Bugatti Tourbillon. Co to było? Tylko 250 egzemplarzy z sprzedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
1: Łukasz Bąk.
3: Trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich. Bez dwóch zdań.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków.
1: Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
8: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.
9: Premier Donald Tusk uspokaja, że Polska nie ma problemów z wytwarzaniem energii mimo upału. Policja w Tomaszowie Lubelskim sprawdzi, czy doszło do narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia uczestników obozu piłkarskiego.
10: SK Rock. Raport.
9: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Warszawski ratusz nie pozostawia suchej nitki na Szpitalu Południowym na Ursynowie. Miasto zaprezentowało dziś wyniki audytu przeprowadzonego w tej placówce. Prezydent Trzaskowski referował go przez ponad kwadrans. Wśród głównych zarzutów znalazły się m.in. poważne nieprawidłowości przy rozliczaniu dyżurów byłego już koordynatora SOR-u. Konferencji wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłysty. Mateuszu, co jeszcze znalazło się w raporcie po audycie?
11: Między innymi to, że stanowiska, jakie piastował Dawid Kasprzyk, formalnie nie było.
12: Szpital przez półtora roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze.
11: W przeanalizowanych dokumentach nie ma też śladu, za co dokładnie płacono młodemu lekarzowi, tłumaczył prezydent Rafał Trzaskowski. Wiadomo natomiast, że trafiały do niego wypłaty za jednoczesny dyżur na dwóch oddziałach. Szpital nie korzystał też z elektronicznego systemu kontroli czasu pracy, choć taki w placówce jest dostępny.
12: Płacono na podstawie grafików i oświadczeń, czyli na słowo.
11: Kontrola ujawniła też rekordowy czas dyżurów lekarzy kontraktowych.
12: A rekord w Szpitalu Południowym 110 godzin, prawie 5 dób.
11: Miasto opracowało więc ponad 40 zaleceń, które musi wdrożyć placówka. Ponadto sprawę części opisanych w raporcie nieprawidłowości wciąż wyjaśnia prokuratura.
10: To jest raport.
9: Nie mamy problemów z wytwarzaniem energii, przekonuje premier Tusk i apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w 40-stopniowych upałach, które dziś i jutro mają nękać Polskę. Już wczoraj elektrownie w Kosienicach i Połańcu nie pracowały na 100%. Dziś zebrał się sztab kryzysowy.
13: Mieliśmy takie posiedzenie mini sztabu kryzysowego. Dzisiaj na wszelki wypadek chciałem dowiedzieć się u samych źródeł, czy istnieje ryzyko jakiejś formy blackoutu, czy sytuacji kryzysowej. Nie ma dzisiaj, mimo rekordowych temperatur, jakich spodziewamy się po południu, nie będzie potrzeby przywoływania tych, którzy są w rezerwie, w zapasie jakby, bo sytuacja jest pod kontrolą.
9: Premier ostrzega też o niebezpieczeństwie pracy w 40-stopniowym upale, a upały mają ustąpić dopiero w okolicach weekendu.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: To najprawdopodobniej zbiorowe zatrucie. Policja w Tomaszowie Lubelskim sprawdzi, czy doszło do narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia uczestników obozu piłkarskiego. To po nocnej interwencji w jednym z lokali noclegowo-gastronomicznych w miejscowości Kolonia Łaszczówka na Lubelszczyźnie.
14: Doszło najprawdopodobniej do zbiorowego zatrucia. W lokalu przebywało około 50 dzieci na obozie sportowym piłkarskim z okolic Rzeszowa w wieku od 9 do 12 lat. 16 z nich wymagało hospitalizacji. Ich stan jest stabilny, niezagrażający życiu.
9: Sprawą zajmuje się też już Tomaszowski sanepid.
15: Pracownicy powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej udali się do miejsca, w którym dzieci spożywały posiłki. Pobrano do badań próbki żywności oraz wymazy od osób zatrudnionych w lokalu.
9: Dzieci przewieziono do szpitali w Zamościu, Biłgoraju i Tomaszowie Lubelskim. Pozostałych poddano obserwacji na miejscu.
1: SK Rock Biznes.
9: W gdańskiej rafinerii Orlen uruchomił morski terminal przeładunkowy. Jego docelowa zdolność przeładunkowa to 2 miliony ton produktów rocznie. Wartość inwestycji wyniosła blisko 0,5 miliarda złotych. To jeden z kluczowych projektów logistycznych grupy Orlen. Poinformował o tym dziś koncern. W lipcu wrocławskie lotnisko obsłużyło ponad 713 tysięcy podróżnych. To najwyższy wynik w skali miesiąca w historii portu na wrocławskich Stanachowicach. Jego władze przekazały, że miało na to wpływ duże zainteresowanie lotami m.in. na Maltę, Islandię, do Chorwacji i do Hiszpanii. Senackie komisje zarekomendowały dziś Senatowi niewyrażenie zgody na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, które proponował prezydent. To drugi wniosek prezydenta w tej sprawie, poprzedni został odrzucony przez Senat.
1: Pogoda.
9: Środa będzie pogodna w większości regionów, burze lokalnie możliwe na wybrzeżu i pod wieczór także na Podhalu, no i upalnie. Dziś na termometrach od 27 stopni nad morzem, przez 36 na Mazowszu do niemal 40 stopni na Podkarpaciu.

0: No to określenie już tak na dobre weszło do naszego codziennego słownika, prawda? Life is brutal. To była sztuka latania i zespół Lady Punk w Esterogna. Ja mimo wszystko mam nadzieję, że to życie pomimo tych temperatur jakoś tak łaskawie Państwa traktuje w tę środę, 5 dzień sierpnia. Przypomnę, zespół Lady Punk świętuje cały czas swoje 45-lecie. W ten weekend będzie można ich zobaczyć w Ustroniu na przykład. A w ubiegłym roku Lady Punk przy okazji trasy męskiego grania wykonywali w całości swój pierwszy album w takim specjalnym projekcie, który miał miejsce podczas kilku koncertów na męskim graniu i nie bez powodu do tego nawiązuję, ponieważ zaproszenia na ten najbliższy odcinek męskiego grania w Krakowie w ten weekend będą do zgarnięcia przed godziną 15, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę być blisko radia.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A ja się kłaniam Państwu w środę, 5 dzień sierpnia, jest 16 minut po 12. Dzień dobry, Michał Cieślik. Do 15 będziemy razem ze sobą w to środowe popołudnie. Także zapraszam tutaj bliżej, proszę się absolutnie krępować. Metallica, Chumbawamba, oni niebawem na naszej antenie. A teraz stąd w repertuarze Amy Winehouse z ostatniej płyty. You know I'm no good.

To była Chumba Wamba w Ester Rock i to był też sierpień, tylko że 97 roku, prawie 30 lat temu, i wszyscy wtedy to śpiewali. Top Thumping, Chumba Wamba już za nami w Ester Rock, a ja teraz mam dla Państwa La Oche. W minioną sobotę dość często, stąd i owąd, dało się słyszeć ich utwór Godzina W. Przypomnę, kilka dni temu obchodziliśmy rocznicę powstania warszawskiego, no a zespół La Oche, przypomnę, w 2019 roku zawiesił działalność i zapowiedział wtedy taką pożegnalną trasę, No to Cze, pod taką nazwą, pod takim tytułem. No pandemia trochę te plany pokrzyżowała, a po raz ostatni na scenie pojawili się w 2022 roku Spięty, czyli Hubert Dobaczywski, lider wokalista, nagrywa solo, w lutym nawet ukazała się jego nowa płyta. A o tym, dlaczego postanowił zrezygnować z gry w La Oche, mówił też w jednym z odcinków Meliny w Ester Rock, czego Państwo mogą posłuchać. Zresztą w całości, całej rozmowy, bardzo ciekawej, na naszym eskarokowym YouTubie, także polecam serdecznie. No a teraz będzie Wojenka. La Oche przed nami w Ester Rock.

0: Blondie i Call Me w Estée Rock, no i Debbie Harry, którą niedługo będzie można zobaczyć w filmie, więc powrót na ekran wokalistki zespołu Blondie. To będzie niezależna komedia w reżyserii Jonathana Crisella, film twórców wieloryba Maitreya. No i tam właśnie pani Debbie wcieli się w rolę matki postaci granej przez niejaką Pamelę Anderson, więc dwie niezwykle wyraziste postaci na ekranie się pojawią. No zobaczymy, jak w tej roli pani Debbie sobie poradzi. Call Me, Blondie już za nami w Estée Rock. Za 22 minuty będzie 13. Nickelback jeszcze się pojawi w tej godzinie.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w Estée Rock. W każdą niedzielę po 21.
2: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.
3: Hi, this is Keith Richards.
4: My name is Gary Clark Jr.
5: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie

Wieraj i przywołuj potężnych poruczników, od potworów po legendarnych bohaterów przeszłości. Czytamy w opisie gry, na potrzeby której 3 lata temu powstał ten właśnie utwór, ale dopiero niedawno oficjalnie ukazał się na singlu i w serwisach streamingowych Bones for the Crows, no i Nickelback ze ścieżki dźwiękowej do gry Dungeon Hunter 6. Może ktoś z Państwa miał przyjemność. A w tak zwanym międzyczasie pojawiła się już premierowa muzyka zapowiadająca nową płytę grupy Nickelback, no i ta muzyka oczywiście już do usłyszenia w ST Rock w razie czego. Nickelback za nami. Teraz gramy Foo Fighters. These Days.

0: To był Bryan Adams i Run to You w Easter Rock. No a ja znowu tutaj do Państwa przybiegnę już po 13 w tej drugiej odsłonie naszego środowego spotkania, którą bardzo gorąco Państwa zapraszam. Rozpoczniemy ją muzycznie od Nirwany, Lithium, tuż po raporcie, który punktualnie o 13, czyli lada moment. Na antenie jest Kirok. Zapraszamy.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.
3: Prokuratura zdecydowała w sprawie zdrady dyplomatycznej przy badaniu katastrofy smoleńskiej. Chłopak na hulajnodze zderzył się z kombajnem. Są zarzuty po śmierci 11-latka w Łódzkiem.
4: SK Rock. Raport.
3: 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Śledztwo w sprawie zdrady dyplomatycznej umorzone już w całości. Prokuratura podjęła decyzję dotyczącą tego postępowania przy badaniu katastrofy smoleńskiej. Umorzono teraz pozostałych 5 wątków śledztwa, które toczyło się od 10 lat. Badano przede wszystkim polsko-rosyjską współpracę przy wyjaśnieniu przyczyn katastrofy oraz przekazanie Warszawie jedynie kopii czarnych skrzynek prezydenckiego Tupolewa.
5: Władze polskie nie działały na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i nie miały takiego zamiaru. W zasadzie ustalenia i konkluzja jest taka sama, jak była w 2011 roku, a więc taka, iż w tej sprawie nigdy nie zachodziło tak naprawdę uzasadnione podejrzenie popełnienia akurat tego przestępstwa zdrady dyplomatycznej.
3: Podkreślił rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Wciąż prowadzone jest główne śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy. Do prokuratury kilka dni temu trafiła przetłumaczona opinia Międzynarodowego Zespołu Biegłych. Jej wnioski mamy poznać w ciągu tygodni. Ku końcowi zmierza też główne śledztwo, przekazał prokurator Nowak.
4: To jest raport.
3: Są zarzuty po śmierci 11-latka w Łódzkiem. Chłopak na hulajnodze zderzył się z kombajnem. Prokuratura bada wypadek, do którego doszło 3 sierpnia w miejscowości Sypień, to niedaleko Łowicza. Jak się okazuje, to kierowca kombajnu odpowie za zderzenie z prawidłowo jadącym na hulajnodze chłopcem. Usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku.
6: Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, nie miał on wymaganego zezwolenia na przejazd pojazdu ponadgabarytowego i nienormatywnego wolnobieżnego po drodze publicznej. Z uwagi na gabaryty zespołu żniwnego, tak zwanego headera, kombajn zajmował całą szerokość jezdni. Podejrzany nie zapewnił także pilotażu przez inny pojazd.
3: Mówi Paweł Jasiak z prokuratury w Łodzi. Chłopiec miał kask, ale zginął na miejscu. Podejrzany nie przyznał się do winy. Przyznał jednak, że świadomie nie zdemontował sprzętu, żeby zaoszczędzić czas. Został objęty dozorem policji i ma zakaz opuszczania kraju. Grozi mu 8 lat więzienia.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Ministerstwo Klimatu i Środowiska zrezygnowało z umieszczenia w ustawie o opakowaniach i odpadach przepisu zobowiązującego restauracje, bary i kawiarnie do bezpłatnego udostępniania klientom darmowej kranówki. Konieczność zmian argumentowano wcześniej m.in. chęcią ograniczenia zużycia plastikowych butelek. Co dalej z darmową kranówką w restauracjach? To sprawdził Krzysztof Płowecki.
7: Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekonuje, że projekt nie został porzucony. Wyjaśnia, że przepisy zniknęły z ustawy o opakowaniach i odpadach, ponieważ nie dawało to szansy na właściwe ich skonsultowanie. Dlatego teraz ma powstać projekt osobnej ustawy.
8: Wszyscy zainteresowani będą mogli dzięki temu swobodnie się wypowiedzieć.
7: Przekonuje Marek Pogorzelski, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, i dodaje, że resort przeprowadzi konsultacje projektu.
8: Z klientami, ale też z właścicielami lokali, restauratorami, producentami napojów.
7: Tymczasem Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zwróciła uwagę na portalu X, że propozycja została usunięta z projektu z powodu uwagi Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z którą określenie niewielka opłata nie pozwala na ustalenie maksymalnej kwoty. Zapowiedziała też, że Polska 2050 zgłosi odpowiednią poprawkę do projektu na etapie prac w Sejmie.
1: Pogoda.
3: Środa będzie pogodna w większości regionów. Burze lokalnie możliwe są na wybrzeżu, pod wieczór także na Podhalu. Upalnie dziś na termometrach od 27 stopni nad morzem, przez 36 na Mazowszu, do niemal 40 na Podkarpaciu.

0: To był Artur Rojek i Syreny. No i nie sposób wspomnieć, pojutrze startuje OFF Festiwal w Katowicach, czyli impreza, którą wymyślił Artur Rojek. Właśnie kolejna edycja tego festiwalu już w ten weekend. 12 minut po 13, środa, 5 sierpnia, niezmiennie w kalendarzu. Dzień dobry raz jeszcze, Michał Cieślik. Zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania. To teraz sięgamy po nasze nowości.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Przypomnę najnowszy klip. Klip do tego utworu powstał w Mexico City, w Meksyku. No i tak sobie pomyślałem, że dziś w Meksyku to chłodniej niż u nas. No właśnie, tam parę stopni mniej na termometrze, a u nas po prostu niezły Meksyk mamy. Temperaturowo. Street of Dreams, YouTube przed nami z zapowiedzią nadchodzącej płyty. Czekamy na więcej szczegółów odnośnie premiery.

No tak, wspominałem o klipie do kawałka Street of Dreams zespołu YouTube przed chwilą. Panowie wybrali się w maju do Meksyku, by nakręcić wideo do tego kawałka, a na nieco inną lokalizację i totalnie inną scenerię zdecydowali się panowie z INXS pod koniec lat 80., kiedy kręcili klip do tego właśnie utworu. No tak, funkcjonowało wtedy takie określenie jak żelazna kurtyna, odnoszące się do krajów będących pod wpływami Związku Radzieckiego wtedy. No i właśnie do jednego z takich krajów wybrali się panowie z INXS, by nakręcić klip do Never Tear Us Apart. Między innymi, bo to nie jedyny ich klip zrealizowany w czeskiej Pradze właśnie, bo o tym mieście mowa. Tak swoją drogą, dwa lata temu powstał taki dokument, materiał, który ukazywał kulisy powstania teledysku do tego właśnie utworu pod koniec lat 80. Bardzo ciekawa historia, polecam, jeżeli państwo nie mieli okazji. No a do samego klipu odsyłam, jeżeli ktoś nie widział, to tym bardziej. No i zawsze można sobie pamięć odświeżyć, jeżeli ktoś już ma parę odsłon na swoim koncie. Never Tear Us Apart. INXS. Za nami Westerok w środowe popołudnie. Garbage. To lada moment na naszej antenie. Teraz Chris Cornell z Audioslave przed nami. Be Yourself. Westerok.

0: to jest zespół Garbage w SC Rock. Sprawca tego całego zamieszania pod szyldem Garbage, czyli Butch Vig, czyli też legendarny producent kultowego albumu Nevermind Nirvany, w niedzielę obchodził swoje 71. urodziny, także raz jeszcze wszystkiego dobrego z tej właśnie okazji. Życzenia też będziemy składać w tym miesiącu tej pani, która przed chwilą zaśpiewała, czyli Shirley Manson. Ona 26 sierpnia z kolei będzie mieć swoje urodziny, ale spokojnie do tego sobie jeszcze dojdziemy. A zespół Garbage niedawno koncertował w naszym kraju. I Think I'm Paranoid już za nami w SC Rock.
1: Autopromocja. Melina SC Rock.
2: Pisali, o, bardzo sympatyczna, muzo i tak dalej, a ktoś powiedział, przestańcie puszczać tego starego dziada z tym głosem jak koza.
3: I, to ty, tak?
2: Tak, to ja. I wiem, że to jest element tego mojego głosu, ta chropowatość, jak się pojawia, tylko teraz mogę stosować to wtedy, kiedy chcę.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie, powracająca po latach, Tatiana Okupnik.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama. SK Rock. Radar.
6: Łukasz Trzeciwowski, zapraszam. Linkin Park nie zwalniają tempa po ogłoszeniu reaktywacji 7 lat po śmierci Chestera Benningtona i wydaniu świetnego krążka From Zero. Zespół ma kolejną niespodziankę dla swoich fanów. Tym razem nie chodzi jednak o nową płytę, a o film dokumentalny. Kiedy ten film się pojawi i o czym będzie opowiadał? O tym przeczytacie na skrock.pl w zakładce Radar.
1: Skrock Radar.

The Pretty Reckless, For I Am Deaf w SC Rock, czyli fragment najnowszej płyty tej grupy Dear God z końca czerwca tego roku oczywiście. No a panowie, którzy za chwilę swoją ostatnią płytę wydali 3 lata temu, no i mierzyli się na niej z tą aktualną rzeczywistością i różnymi tematami, na przykład takimi jak kryzys wieku średniego. No cóż, ich także te zagadnienia chyba kiedyś musiały dopaść po prostu. No to teraz będzie powrót do czasów, kiedy tematyka tekstów ich utworów była jakaś taka lżejsza, mam wrażenie. To była końcówka lat 90. No i jeden z ich największych hitów, All the Small Things, Blink 182, przed nami.

0: Aerosmith w Esterok, I don't want to miss a thing. Na koniec tej godziny, a po 14 będę miał dla Państwa pewne zadanie, no i trzeba będzie się z nim jakoś uporać, żeby w zamian otrzymać ode mnie bilety na męskie granie w Krakowie. To już w ten weekend w Muzeum Lotnictwa w Krakowie właśnie. Kolejny przystanek tegorocznej trasy męskiego grania. Bilety po 14 do zdobycia, jak powiedziałem. Wcześniej punktualnie o drugiej. Najnowszy raport Westerok. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Czego nigdy nie założysz, o to Państwa dzisiaj pytamy.
3: Szczególnie starsi panowie na plażach lubią takie majtki białe.
4: Rzeczywiście, one się tak jakoś marszczą zawsze. Fu!
5: Nigdy nie założę stringów czy japonek. Jakoś nie lubię, jak mi coś gdzieś wchodzi.
2: A japonki to strasznie w dupsko tam się wszynają. Czego nigdy, ale to nigdy, przenigdy nie założysz.
4: Dzisiaj mamy dzień bielizny.
6: Myślę, że nigdy nie założę kajdanek. No chyba, że zrobię coś bardzo złego.
4: To nie do końca tak jest, że trzeba zrobić coś bardzo złego. No może trochę.
2: Aha, może jednak coś złego zrobiłam. Pejczykiem, pejczykiem i do kaloryfera mnie przykuj.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
10: Zablokowana jedynka w stronę Gdańska to z powodu poważnego wypadku. Cała Polska w alertach drugiego i trzeciego stopnia z powodu temperatury dochodzącej miejscami do 40 stopni.
11: SK Rock. Raport.
10: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Dwie osoby poszkodowane i zablokowana A1 w stronę Gdańska. Duże utrudnienia w Kujawsko-Pomorskim na autostradzie po wypadku w miejscowości Rulewo na odcinku Nowe Marzy w Arlubie. Zderzyły się tam cztery auta. Obowiązują objazdy. Utrudnienia mogą potrwać do mniej więcej 16.
11: To jest raport.
10: Niemieckie służby podejrzewają sabotaż. W pobliżu lotniska w Lipsku samolot transportowy zderzył się w nocy z niezidentyfikowanym obiektem. Maszyna wylądowała następnie w Hanowerze, gdzie stwierdzono niewielkie uszkodzenia. Nieco wcześniej w porcie w Lipsku wstrzymano operację z powodu znalezienia na płycie drona z detonatorem i z materiałami wybuchowymi. Krótko po północy zauważyliśmy niezidentyfikowany obiekt latający, a lotnisko wraz ze wszystkimi partnerami, firmami transportowymi, Policją Krajową i Federalną natychmiast zareagowało, ograniczając i wstrzymując operacje lotnicze. Relacjonuje Olaf Hoppe z lipskiej policji. Służby przeprowadziły kontrolowaną detonację urządzenia.
11: Słuchacie raportu w SC Rock.
10: Baseny w Polsce dosłownie pękają w szwach. Żar leje się z nieba, cały kraj jest w alertach drugiego i trzeciego stopnia z powodu temperatury dochodzącej miejscami do 40 stopni. Ochłody szukamy w wodzie.
12: Przyjemnie, chłodna woda, bardzo fajna.
13: Tu w większych basenach można się popluskać i jest bardzo przyjemnie.
12: Ale koleżanka powiedziała, że całkiem zimno jest w wodzie.
13: Tak, w wodzie mi trochę zimno, ale nie wiem, o co chodzi.
14: Wiatr powiewa, woda chłodna.
15: Orzeźwienie jest właśnie, wybieramy się do basenu. Słońce świeci, chłodna woda, to pasuje, prawda?
16: Nie za gorąco, na basen jest idealnie.
17: Nie, jeszcze nie byłem, tylko chodzę.
18: Jak najbardziej, plecaki termiczne mamy, zimne picie, chłodne kanapki. Trzeba korzystać, jak jest wolne w pracy.
10: Z mieszkańcami Warszawy chłodził się w basenie nasz reporter Krzysztof Płowecki.
1: SK Rock. biznes.
10: Rząd każdego dnia będzie przygotowany do ewentualnej reakcji w sprawie cen paliw, zapewnił premier. Według niego należy poczekać 48 godzin, bo jak przypomniał prezydent USA Donald Trump, nie wykluczył, że w ciągu 48 godzin cieśnina Ormus zostanie odblokowana. 4 na 10 Polaków uważa, że mieszkanie wakacyjne w atrakcyjnej turystycznie lokalizacji może być dobrą inwestycją. Tak wynika z raportu CBRE. Choć w Europie rośnie popularność wymiany mieszkań na czas urlopu, jedynie 12% badanych w Polsce deklaruje zainteresowanie tym właśnie rozwiązaniem. Użytkownicy e-doręczeń przesłali już 100 milionów przesyłek, poinformował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W systemie jest 4,5 miliona adresów do e-doręczeń, z czego 55% założyły osoby fizyczne, dodała prezes Poczty Polskiej Magdalena Gaj.
1: Pogoda.
10: Będzie pogodna środa, w większości regionów burze lokalnie możliwe na wybrzeżu i pod wieczór także na Podhalu, no i upalnie. Dziś na termometrach od 27 stopni nad morzem, przez 36 w Łódzkim i na Mazowszu, do niemal 40 dziś na Podkarpaciu.

0: Był David Bowie, Starman w Ester Rock. 11 minut po 14. Dzień dobry w trzeciej, ostatniej odsłonie naszego środowego spotkania. Michał Cieślik do 15. Zapraszam. I tak jak się odgrażałem, mam dla Państwa zaproszenie na męskie granie we Wrocławiu. To już w ten weekend, w piątek i sobotę w Muzeum Lotnictwa. Będzie oczywiście projekt Kult Problem, gra Kazika. Pojawi się na scenie także zespół Mysłowic. Edyta Bartosiewicz wystąpi ze swoim solo aktem, będzie Lech Janerka, będzie także Katarzyna Nosowska, która za chwilę pojawi się w Ester Rock ze swoim nowym utworem, nowym singlem. Sos chaosu to jego tytuł. Wiadomo, że Katarzyna Nosowska w tym roku świętuje 30-lecie debiutu swojej solowej płyty. No i na tę okoliczność pani Katarzyna przygotowała dla swoich fanów parę nowych utworów. Będzie też cała płyta. Jednym z tych nowych utworów jest właśnie Sos chaosu.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A jeżeli ktoś wymieni mi tytuł przynajmniej jednego utworu, który znalazł się na tej debiutanckiej płycie Katarzyny Nosowskiej 30 lat temu, no to będę miał prezent w postaci dwóch zaproszeń na męskie granie w Krakowie. Czekam na głosówki na naszym Messengerze w tej sprawie właśnie.

0: Ironic. To była Alanis Morissette w ST Rock. A w puli podwójne zaproszenie na męskie granie w Krakowie. To już w ten najbliższy weekend. Podczas męskiego grania w Krakowie w najbliższy weekend będzie można zobaczyć i usłyszeć Katarzynę Nosowską na żywo. I padło pytanie na początku tej godziny, ponieważ Katarzyna Nosowska świętuje w tym roku 30-lecie swojego płytowego, solowego debiutu. Mowa oczywiście o krążku Puk Puk i prosiłem, żeby podać mi w głosówce tytuł przynajmniej jednego utworu z tracklisty tego właśnie albumu. No, przyznają państwo, nie było to trudne zadanie. Pani Ola, zobaczymy, jak sobie z nim poradziła.
1: Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć o nas, pani Pasztetowa, dużo tego to świetna płyta.
0: Aha, to była świetna płyta. W tekstówce pani Ola też dodaje, że nowa płyta zapowiada się równie znakomicie, co pierwsza. Wszystkie single wspaniałe. No i wszystko na to wskazuje, że pani Ola niektórych z nich posłucha na żywo już w ten weekend w Krakowie podczas męskiego grania, pod warunkiem oczywiście, że pani Katarzyna wykona te utwory na tym koncercie, bo podwójne zaproszenie na męskie granie we Wrocławiu do pani Oli wędruje. Także gratuluję i dobrej zabawy oczywiście życzę. Kolejne zaproszenie ode mnie w prezencie jutro między 12 a 15, także teraz odsyłam zainteresowanych. A teraz no już państwo słyszą co. Proszę zrobić głośniej, koniecznie.

0: To jest ten zespół The Cranberries i Promises w SC Rock. No tak, taki dosyć intensywny koncertowo i festiwalowo tydzień. Jak mówiłem, męskie granie już ten weekend w Krakowie. No a my też wybieramy się do Gdańska na pierwszą odsłonę tegorocznej rockowizny. Tam będziemy w Gdańsku, będziemy też relacjonować na żywo, na bieżąco, w social mediach, co tam właśnie się dzieje na rockowiźnie w Gdańsku i te relacje bardzo Państwu polecamy już w ten nadchodzący weekend, bo nasze festiwalowe lato trwa w najlepsze.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rockowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.

Przy okazji grania Kaleo wczoraj sprawdzałem pogodę w Reykjaviku, czyli stolicy kraju, z którego pochodzi ten zespół. Tak zrobię też i tym razem. Dziś na Islandii 12 stopni i deszczowo. Nie ukrywam, że z wielką radością oddałbym im parę stopni Celsjusza i trochę słońca. Uff, jak gorąco. Kaleo i Bloodline już za nami w Esterok. No tak, dziś szukamy cienia, więc trzeba by było się rozejrzeć za jakimś obszarem zalesionym. Taki mniejszy jak ogród też by się nadał. Skoro przy tym jesteśmy, Garden Pearl Jam przed nami.

0: Hotel California, Eagles w Esterok. To już na koniec godziny i za chwilę będzie 15, a ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Michał Cieślik, zmykam za chwilę raport, a tuż potem przejmie Państwa Dawid, który zaprosi na środowe wydanie kolumny Zygmunta, a tam do zgarnięcia kolejne karnety na festiwal Rokowizna w Krakowie. Dobrego popołudnia, do jutra.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
5: Kurwa najgrzeczniejszy!
6: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w SC Rock. Autopromocja.
7: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
8: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: Reklama.
6: To jest SK Rock.
9: Kluczowe będą najbliższe dwie doby. Rząd w gotowości do reakcji w sprawie cen paliw. Port lotniczy Warszawa-Radom nad finansową przepaścią. Straty z poprzedniego roku wynoszą ponad 40 milionów.
10: SK Rock. Raport.
9: 15. Michał Poklękowski, zapraszam. Rząd w pełnej gotowości do reakcji w sprawie cen paliw. Kluczowe będą najbliższe dwie doby. To informacje od premiera, który po raz kolejny był pytany o możliwość powrotu pakietu CPN. Polska obserwuje sytuację na Bliskim Wschodzie i czeka na rozstrzygnięcie w sprawie cieśniny Ormus. Donald Tusk przypomniał, że według zapowiedzi prezydenta USA strategiczny szlak może zostać odblokowany w ciągu najbliższych 48 godzin.
11: Poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Ja dzisiaj z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach przynajmniej częściowego zastosowania. Może nie w pełni CPN, ale decyzji, no, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji, o czym już mówiłem.
9: Kierowcy muszą sięgać coraz głębiej do portfeli, dlatego liczą na powrót ulg.
12: Jeżeli chodzi o ceny paliwa, to moim zdaniem powinny w okresie wakacji stanieć.
13: Za każdym razem się zastanawiam, gdzie jechać i rzeczywiście, czy to jest opłacalne.
14: Myślę, że górna granica 6 zł to już jest wystarczająca.
9: Według wyliczeń biura Reflex, litr diesla kosztuje obecnie średnio 8,19 zł, z kolei litr benzyny 95 7,55.
10: To jest raport.
9: Stołeczna operacja referendalna zabrała już 15 tysięcy podpisów. Jej twórcy domagają się organizacji głosowania za odwołaniem Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta Warszawy.
14: Widzę, że pani się podpisała. Czemu chce pani odwołać prezydenta Rafała Trzaskowskiego?
15: Czemu? Za ogólnokształt po prostu. Na Ursynowej mieszkam, ten szpital to jest jakaś porażka.
16: W Warszawie do tej pory nie udało się odwołać PO. Więc chyba nie ma sensu, ale niech próbują, bo może to im coś da.
9: Do tej pory w referendach odwołano włodarzy takich miast jak Zabrze czy Kraków. Rafał Trzaskowski twierdzi jednak, że jest zajęty innymi sprawami.
17: Ja się zajmuję zarządzaniem Warszawą. Mnie przez te ostatnie dni, co chyba naturalne i zrozumiałe, przede wszystkim zajmowała 82. rocznica Powstania Warszawskiego, oddawanie kolejnych inwestycji, rozliczanie właśnie tego, co się dzieje w warszawskich szpitalach, czy w końcu oszczędzanie pieniędzy na oświetleniu. Tym się zajmuję i to mnie w tej chwili interesuje.
9: Do organizacji referendum stołeczna operacja referendalna potrzebuje 132 tysięcy podpisów. Jeżeli dojdzie do głosowania, to aby było ważne, musi wziąć w nim udział blisko 460 tysięcy mieszkańców, z czego ponad połowa musiałaby być za odwołaniem prezydenta. Port lotniczy Warszawa-Radom nad finansową przepaścią. Straty z poprzedniego roku wynoszą ponad 40 milionów, a to związane jest z niewielką liczbą połączeń i tym samym obsłużonych pasażerów. Szczegóły zna Kinga Furch.
18: Radomskie lotnisko w finansowych tarapatach jest już praktycznie od początku funkcjonowania.
1: funkcjonowania po remoncie 3 lata temu. Z portu korzysta dużo mniej pasażerów niż prognozowała spółka Państwowe Porty Lotnicze, a związane jest to z niewielką liczbą połączeń lotniczych. W 2025 roku strata z działalności operacyjnej wynosiła 44 miliony 300 tysięcy złotych. Jak udało mi się ustalić, spółka PPL chce wprowadzić działania naprawcze, polegające na przenoszeniu części pracowników lotniska w Radomiu na warszawskie Okęcie. To działanie, jak tłumaczą porty lotnicze, ma pomóc ograniczyć koszty w Radomiu.
9: Przypomnę, że w sprawie budowy lotniska w Radomiu prokuratura prowadzi śledztwo. Sprawdzane jest, czy doszło do niegospodarności i przekroczenia uprawnień.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Większość osób badanych przez amerykańskich naukowców nie potrafiła odróżnić tekstów stworzonych przez człowieka od tych wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Tak wynika z najnowszych badań przeprowadzonych w USA. Wyniki pokazały też, że opowiadania wygenerowane przez AI oceniono wyżej pod względem jakości, czyli tego, jak dobrze zostały napisane, oraz stopnia zaangażowania czytelnika niż opowiadanie napisane przez ludzi.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pogoda.
9: Pogodna będzie środa. W większości regionów burze lokalnie mogą się pojawić na wybrzeżu, pod wieczór też na Podhalu. No i upalnie, bo dziś na termometrach od 27 stopni nad morzem, tam się jeszcze da oddychać, przez 36 stopni na Mazowszu i Łódzkiem, do niemal 40 dzisiaj na Podkarpaciu.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
20: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest upalna kolumna Zygmunta w składzie Poklękowski raportuje.
9: Ciepło mi.
20: No. A ja jestem Zygmunt. I może apel od premiera? Prośba do pracodawców, żeby dzisiaj w sposób szczególny zadbać o swoich pracowników. Czego sobie Państwo życzą? Proszę słuchać głosówki, proszę dzwonić. Puścimy to Waszym szefom. Zapraszamy.
19: SK Rock.
20: Michał, dla Ciebie zimny okład na stopy? A ja to z palemką. Bardzo, bardzo proszę. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: smażony kurczak.
1: Czyli za długo był dzisiaj na słońcu.
0: No bo dzisiaj, szanowni państwo, czuć lato. Czuć lato, a trwa także festiwalowe lato i w dzisiejszej kolumnie do zabrania karnety na krakowską rockowiznę. A w najbliższy weekend rockowizna w Gdańsku, w Katowicach Off Festival, w Krakowie męskie granie, a w przyszłym tygodniu imprezy w Cieszanowie, Olsztynie, w Poznaniu, bo tam Bittersweet. A w przyszłym tygodniu będzie też festiwal w Ustrzykach i na bieszczadzkiej scenie między innymi pan Grzegorz Kupczyk.
2: Grzegorzu, jak ci na imię?
3: Na imię ma Bardy Dol. Będzie mocne, mocno show.
0: Będzie rock and roll.
3: Rock and roll.

0: Cześć Zygmuncie, Daniel z tej strony. Ja na pewno chciałbym podziękować szefowi za to, że naprawił klimatyzację w samochodzie. Co prawda mój czas operacyjny pracy minął 5 minut temu, ale jeszcze muszę dojechać do firmy. Także mogę tylko prosić, żeby nie prosił mnie o robienie nadgodzin, bo to nieludzkie warunki są. Pozdrawiam!
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00, tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Garbage w programie Kolumna Zygmunta w Estrock. Only happy when it rains, czyli w wolnym tłumaczeniu pani jest szczęśliwa, gdy pada. No gorzej, jeśli dochodzą do tego burze i porywisty wiatr, a pewnie dostali państwo alert RCB, możliwe burze, wiatr, opady, przerwy w dostawie prądu i najlepsze, unikaj otwartych przestrzeni. To ciekawe. Unikaj otwartych przestrzeni. Mogli to nam wysłać tuż przed tym, jak rakieta spadła na pole. Tak czy inaczej, uważajcie na siebie, bardzo prosimy, a my sprawdzamy pozostałe ważne wieści. Za chwilę raport.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Hallanda było Bugatti Tourbillon. Co to było? Tylko 250 egzemplarzy z sprzedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
1: Łukasz Bąk.
3: Trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich bez dwóch zdań.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.00.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja.
7: SK Rock. Raport.
8: Michał Poklękowski, zapraszam. Warszawski ratusz nie pozostawia suchej nitki na Szpitalu Południowym. Miasto zaprezentowało dziś wynik audytu przeprowadzonego w tej placówce z Ursynowa. Prezydent Trzaskowski referował go przez ponad kwadrans. Wśród głównych zarzutów znalazły się m.in. poważne nieprawidłowości przy rozliczaniu dyżurów byłego już koordynatora SOR-u. Sąd w Zamościu skazał małżeństwa Agnieszkę i Krzysztofa H. za oszustwa przy przygotowywaniu biznesplanów oraz wniosków o dotacje unijne. Według ustaleń wyłudzili w ten sposób prawie 400 tysięcy złotych. Kobieta usłyszała wyrok 6 lat więzienia, jej mąż 1,5 roku więzienia.
7: To jest raport.
8: Utrudnienia poważne występują aktualnie na linii kolejowej Warszawa-Łuków. Na stacji Warszawa-Rembertów doszło do awarii rozjazdów. Pociągi SKM-ki i KM-ki notują opóźnienia, które mogą przekraczać nawet godzinę.
7: Sport.
8: Po wyjątkowo zaciętej walce i wyrównanym meczu z Amerykanami wielkie zwycięstwo. Siatkarscy kibice świętowali je w minioną niedzielę, ale dziś część z nich zdecydowała się osobiście podziękować i uścisnąć dłoń poszczególnym zawodnikom siatkarskiej kadry. Nasi złoci medaliści Ligi Narodów rano wylądowali w Warszawie.
9: Pan o której wstał, żeby tu być dzisiaj?
10: No ja dzisiaj wstałem wcześniej, ale wczoraj byłem i się spóźniłem. No i udało się, że tak powiem, przyszedłem do pracy. Powiedziano mi, że jednak nie przylecieli, dzisiaj byłem wcześniej. Wstałem o 6:00.
9: Wizualnie chyba pan najlepiej przygotowany, jeśli chodzi o kibiców, biało-czerwona czapka na głowie.
10: No, wieloletnia praktyka. Od 2006 roku wtedy nas było trochę więcej.
9: W niedzielę jakie emocje panu towarzyszyły, jak pan mecz oglądał?
10: Okropne. Okropne, ale pozytywnie. Wspaniały mecz. Amerykanie zagrali fenomenalnie, a my galaktycznie.
9: Piłka w rękach. Liczysz na autografy?
11: Tak. Mam już 4, ale liczę jeszcze na więcej.
9: 4 dziś zdobyte?
11: Tak.
9: Jakie były emocje w niedzielę, jak oglądałaś mecz?
11: No bardzo duże. Podobne jak w półfinale igrzysk. Też w meczu ze Stanami właśnie.
8: Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun od najwierniejszych kibiców czekających na naszych siatkarzy na Okęciu.
1: Kolumna Zygmunta w S0. Zapraszam, Dawid Zygmunt.

0: Royal Republic w Radiu SK Rock.
1: Venus.
0: Royal Republic ze Szwecji, a już w najbliższy weekend w Polsce, na żywo na Rakowiśnie w Gdańsku. I panowie chyba już gotowi na tę wizytę. Cóż, że ze Szwecji.
2: Szwecji.
0: A z tego co wiem, to Potop przyszedł ze Szwecji.
2: No
0: cóż, może wypadałoby przeprosić. Żartuję. Royal Republic w weekend w Gdańsku, a później między innymi na Rakowiźnie w Poznaniu i Krakowie. I mam karnety do Krakowa. Mam dla was karnety na krakowską rakowiznę. Proszę zerknąć w krakowski line-up i wskazać, kogo na krakowskiej rakowiźnie zobaczylibyście najchętniej. Przyjmuję głosówki na Messengerze. Można mówić, krzyczeć, można śpiewać. Zapraszam.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: Reklama.

0: James Hetfield śpiewa. A pan James to w tym tygodniu obchodził urodziny.
1: Yeah!
0: Chciałem powiedzieć, że gorąco pozdrawiamy, ale chyba jest wystarczająco gorąco, więc po prostu pozdrawiamy. A dokładnie za tydzień urodziny czarnego albumu Metallica. Unforgiven z czarnego albumu za nami, przed nami chwila przerwy, po przerwie raport.
2: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
3: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: CBA i Krajowa Administracja Skarbowa przeszukały 14 miejsc w tle sprawa prezesa PKOL-u. Przez Polskę przechodzi kolejna fala upału. W wielu miastach pojawiły się kurtyny wodne i zraszacze.
2: Eska Rock. Raport.
1: 16:02, Michał Pokrękowski, zapraszam. Akcja służb w związku ze sprawą prezesa PKOL-u, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Skarbówka przeszukały 14 miejsc. Efekt śledztwa dotyczącego nadużycia uprawnień i zarządzaniu finansami w organizacjach, na czele których stał albo stoi Radosław Piesiewicz. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolmowski.
3: Przeszukania były prowadzone m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Koszalinie. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację i nośniki danych. Według nieoficjalnych informacji portalu TVN24.pl na cel zostały wzięte m.in. firmy, które współpracowały z Polskim Związkiem Koszykówki, gdy kierował nim Radosław Piesiewicz. Przeszukania zleciła prokuratura regionalna w Gdańsku. Śledczy nie chcą mówić o szczegółach. Działania są prowadzone w ramach wszczętego w marcu ubiegłego roku postępowania, które dotyczy m.in. podejrzenia wystawiania przez Piesiewicza nierzetelnych faktur na kwotę ponad 9 milionów złotych.
1: Już wtedy prezes PKOL-u utrzymywał, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Sprawa ma dla niego charakter wyłącznie polityczny.
2: To jest raport.
1: Gorący dzień i fatalne wieści ze świętokrzyskich lasów. Strażacy walczyli z serią niebezpiecznych pożarów. W miejscowości Motkowice w powiecie jędrzejowskim spłonęło 6 hektarów poszycia leśnego i traw. Ogień wybuchł też w pobliskich stawach. W akcji brało udział 18 zastępów strażaków. Z kolei w Łachowie w powiecie włoszczowskim płomienie zagrażały domkom letniskowym.
4: Trwają także działania w Łachowie w powiecie włoszczowskim, gdzie doszło do pożaru poszycia leśnego i drzewostanu na powierzchni około 1 hektara. Ogień zagrażał zabudowie mieszkalnej i prowadzone były działania w obronie 2 domków letniskowych. Sytuacja jest już opanowana na miejscu, 13 strażackich zastępów.
1: Informuje Marcin Bajur ze świętokrzyskiej komendy strażaków. Ratownikom udało się też już opanować inne pożary w tym regionie Polski.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Termometry pokazują dzisiaj miejscami nawet 40 stopni. Przez Polskę przechodzi kolejna fala upałów. W wielu miastach pojawiły się kurtyny wodne, zraszacze, które mają przynieść odrobinę ulgi. A jak ze skwarem radzą sobie mieszkańcy Warszawy?
5: Przede wszystkim trzeba dużo pić i chyba siedzieć w biurze klimatyzowanym.
6: Wodą się oblać przykładowo. Tam jest, można sobie nalać, schłodzić się.
7: Kurtyna wodna. Trochę jak gdyby rzeźko się robi. W tym roku czwórka z przodu już trochę straszy.
8: Szybko do domu.
9: Wody dużo trzeba pić?
8: Pewnie tak.
10: No na basen sobie do wody, jakieś jeziorko czy coś i tyle.
11: Trzeba się napić zimnej wody, chodzić w cieniu i wystarczy.
12: Cień, kurtyna wodna, dużo picia.
13: I lodu.
12: I lody.
1: A te rady na upały usłyszał w centrum Warszawy nasz reporter Krzysztof Płowecki.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Pogoda.
15: Halo, halo. Dzień dobry.
16: Witaj, Dawidzie. Co ci powiem, to ci powiem, ale ci powiem ciepło.
15: Chciałbyś coś dodać?
1: Też dostałem w sumie SMS-a z alertem, tylko tam było napisane nie jedz tyle, ale to chyba... To chyba nie miało związku z chwałami, ale środa... Dobrze, nie będę
15: powiem
1: tyle
15: więcej.
1: Jadł.
15: Michał nie może unikać otwartych przestrzeni, bo zakrywa całą.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
15: Dzień dobry Polsko. Dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta. Upalna środa. Tak upalna, że podobno można się chłodzić w airfryerze.
17: To może my wam wiatrak włączymy.
15: Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Nie smutni, tylko zagrzani. Mam nadzieję, że w domu mają Państwo trochę chłodu. A teraz moja kopalnia.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory nieco przez nas zapomniane. I w tym tygodniu wykopałem dla Państwa fajnego letniaczka, bo to był hit lata 2005 i może przenieśmy się w czasie i sprawdźmy, co wtedy latało w radiu. A latała między innymi Szalona Żaba, Crazy Frog, pewnie Państwo pamiętają, bo to ryło banie niemiłosiernie. I słuchałeś tego i od razu dostawałeś udaru. Ale były też hity rockowe i okołorockowe, Rower Lecha Janerki, Mr. Brightside Killersów, Holiday Green Day'a, czy utwór Feel Good zespołu Gorillaz. I czy ta żaba może się zamknąć? Gramy Gorillaz w kopalni odkrywkowej.

0: ktoś dowiedzie zasadne pytanko. Mam, czy pranie, które się pierze w 30 stopniach, można suszyć w 40?
1: A skoro jutro jest dzień musztardy, to zamiast owocowego czwartku w biurze będą kiełbaski piecone albo hot dogi?
2: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Judas Priest w Radiu SK Rock. To są ludzie z metalu. I pozdrawiam was, bracia i siostry, metale i metaluwy. Pozdrawiam wszystkich, którzy pozostali dzisiaj wierni swoim czarnym i mrocznym outfitom. I wydawać by się mogło, że w czerni przy takich upałach można poczuć piekło, ale niekoniecznie. Pan mówi, że jak jesteś metalem szlachetnym, to świetnie odbijasz słońce. Podziwiamy i pozdrawiamy, a już za chwilę będziemy raportować.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ja postanowiłem zakładać tylko rzeczy, które mają polskie nazwy, takie jak sandały, klapki.
3: A że SK Rock, drodzy państwo, nie tylko bawi, ale także i uczy, to sprawdziliśmy ten polski zestaw i to polskie słowo sandał, z języka greckiego oczywiście sandalon.
4: Nosisz kondziu sandalon?
3: Noszę, od czasu do czasu, ze skarpetosem.
4: Ja w ogóle bardzo lubię klapki japonki.
3: Ale wiesz, ja też bardzo lubię klapki japonki, w ogóle bardzo lubiłem swego czasu. Ja wiem, że to brzmi brzydko źle, sandały, ale generalnie, żeby mieć odkrytą stopę, aż w pewnym wieku doszedłem do wniosku, że z taką gołą łażenie po mieście albo do roboty to chyba nie za bardzo.
4: To co, i wtedy założyłeś do sandału skarpety?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SK Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: Michał Poklękowski, zapraszam. IMGW wydał ostrzeżenia przed upałem dla niemal całego kraju. Na południowym wschodzie termometry wskażą nawet 40 stopni w 11 województwach. Obowiązują też alerty przed burzami. Mieszkańcy 10 regionów dostali także alert RCB przed burzami. Aresztowano 47-letnią kobietę po tym, jak dźgnęła nożem 4 osoby na Covent Garden w centrum Londynu. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala. Policja bada motywy działania napastniczki.
5: To jest raport.
6: Wybrano najatrakcyjniejsze miasto świata w 2026 roku. Według globalnego indeksu atrakcyjności miast turystycznych nie znajduje się ono w Europie, bo to Nowy Jork. Paryż zajął w tym zestawieniu dopiero drugie miejsce.
5: SK Rock Sport.
6: Górnik Zabrze walczy o Ligę Europy. Dziś zagra na wyjeździe pierwszy mecz trzeciej rundy kwalifikacji. Rywalem węgierski Ferencváros.
7: Myślę, że jesteśmy w dobrej formie. Mentalnie dobrze nastawiony na ten mecz. Już zapomnieliśmy dawno o tym meczu z Fenerbahce. To było, to już za nami.
6: Mówi kapitan Górnika Erik Janża. Przypomnijmy, wicemistrz Polski przegrał dwumecz z Fenerbahce 1-2. Początek dzisiejszego spotkania o 20:15. A jutro o kolejną rundę kwalifikacji europejskich pucharów zagrają Lechia, Gielonia, GKS oraz Raków.

0: Foo Fighters w Radiu SK Rock. A ja teraz kilka słów o innych fighterach, bo jestem ostatnio pod wielkim wrażeniem rycerskiej kadry Polski. Jest taka kadra i ma sporo osiągnięć na ostatnich Mistrzostwach Świata, 16 medali, a że ja uwielbiam takie klimaty, to mówię mojej żonie, chcę zostać rycerzem. Tak powiedziałem. Kochanie, chcę zostać rycerzem, na co ona powiedziała, żebym się puknął w łeb. Odpowiedziałem, że się puknę, jak mi kupi przyłbicę. I czy ja właśnie wygrałem swój pierwszy pojedynek?
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Tilaw, tuż przed 17 w Radiu SK Rock, śpiewał pan Muniek. Życzymy mu dzisiaj dużo chłodu. A o co dzisiaj apelował premier, przypomnijmy?
1: Gorący apel do pracodawców, tak. Przede wszystkim, żebyście zadbali o swoich pracowników, współpracowników i o siebie. Tak. Jak macie klimę, nie oszczędzajcie jej dzisiaj. Każdy powinien mieć dostęp do zimnej wody.
0: A dlaczego nie będzie tej darmowej wody w restauracjach?
1: Każdy powinien mieć dostęp do zimnej wody.
0: No właśnie o tym mówię.
1: Kurtyny wodne, wiatraki.
0: A gdyby mieli państwo jakieś inne życzenia, to proszę mówić do naszego Messengera.
1: Bardzo was proszę.
0: A więcej ważnych wiadomości już za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja. Melina S-Rock.
3: Zawsze podobały mi się takie sytuacje nowe. Ja jestem ADHD-owcem i ja się dość szybko nudzę.
4: Widać.
3: Naprawdę ciekawe, kurczę. Widzę, ja ciągle spokojna jestem.
4: Tego wytuję.
3: Pamiętam pierwszy moment, kiedy usłyszałam utwór swój. Wyszliśmy z wytwórni fonograficznej, wsiedliśmy do tej Skody i włączyliśmy radio. I tam leciał pierwszy singiel. Zaraz, to jest z kasety? Bo ty już wiesz, kasety. Z kasety? Nie z kasety, to z radio. Radio. Jak to? No ale myśmy, wiesz, raz puścili, a potem się okazało, że puszczali częściej.
2: Melina.
5: A w najbliższej Melinie powracająca po latach Tatiana Okupnik.
2: Melina w SK Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SK Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Reklama.

0: jest Eskalok.
1: Dwaj nastoletni chłopcy utopili się w jeziorze Durowskim w Wągrowcu w Wielkopolsce. Upały spowodowały utrudnienia na kolei.
2: Eskarok. Raport.
1: 17 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Zginęło dwóch 13-latków. Chłopcy utopili się w jeziorze Durowskim w Wągrowcu w Wielkopolsce. Gdy zniknęli pod taflą wody, na miejsce ściągnięto służby.
3: Na miejsce zjawiły się wszystkie służby. Ci chłopcy byli wyłowieni i prowadzona była akcja ratownicza. Powiadomiono też lotnicze pogotowie ratunkowe.
1: Relacjonuje Malwina Szuman z komendy w Wągrowcu. Lekarz z lotniczego pogotowia ratunkowego na miejscu stwierdził śmierć chłopców. Jak nieoficjalnie dowiedział się nasz reporter, nastolatkowie nie byli pod opieką osoby dorosłej na niestrzeżonej plaży nad jeziorem Durowskim. Trwa ustalenie okoliczności tych wydarzeń.
2: To jest raport.
1: Upały spowodowały dziś utrudnienia na kolei. Z powodu wysokich temperatur na kilku odcinkach wprowadzono ograniczenia prędkości pociągów. PKP PLK wzmocniły także monitoring infrastruktury. Już 100 milionów poleconych listów wysłano za pośrednictwem usługi e-doręczenia. Ministerstwo Cyfryzacji i też Poczta Polska ogłosiły, że korzysta z niej już ponad 4 miliony 600 tysięcy Polaków. Wicepremier Krzysztof Gawkowski podkreślił, że korzystanie z e-doręczeń jest jeszcze łatwiejsze od początku lipca, od kiedy z usługi można korzystać także w aplikacji mObywatel.
4: 12 milionów aktywnych użytkowniczek i użytkowników mObywatela ma dzisiaj szansę, że może prosto, przyjaźnie, z każdego miejsca w Polsce, bez względu czy są na rybach, bez względu czy mają wakacje, bez względu czy są w domu, czy są w pracy, mogą wysłać o każdej porze dnia i nocy swoją przesyłkę.
1: Za doręczeń mają obowiązek korzystać instytucje publiczne i przedsiębiorcy. Mimo że dla zwykłego Kowalskiego usługa nie jest obowiązkowa, to 55% wszystkich kont założyły osoby fizyczne, przekazała prezes Poczty Polskiej Magdalena Gaj.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Gdy z nieba leje się żar, szukamy wszelkich możliwych sposobów na ochłodzenie. Okazuje się, że może pomóc zwykły ogórek z warzywniaka, tłumaczy dietetyczka Magda Falk.
5: Zielony ogórek przede wszystkim wspiera nawodnienie. Składa się on w około 95% z wody, przez co pomaga uzupełniać płyny i jest taką lekką, orzeźwiającą przekąską.
6: Słyszała pani kiedyś o tym, że ogórki gruntowe, zielone też chłodzą? Taka wewnętrzna klimatyzacja?
7: Znaczy tak, no wiem, że wszystkie warzywka właściwie są to co wszystko lekkie.
8: Oczywiście, że tak. Schładzają ogóreczki. Śmietanka do tego jest dobrze.
9: Ogórkowy chyba bardziej do kiszenia.
10: Ogóreczki gruntowe bardziej nawadniają.
1: O ogórkowe ochłodzenie pytała nasza reporterka Hanna Stachowiak.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Pogoda.
1: Aż mi się gorąco zrobiło. Mizeria mi się przypomniała. Koszmar dzieciństwa.
13: Od tych ogórków?
1: No kurde.
13: A ja czytałem, że Michał Korybut-Wiśniowiecki udławił się ogórkiem i umarł.
1: O proszę.
13: Ale może poczuł się chłodniej. Na pewno. Chłodu państwu dzisiaj życzymy dużo, bo upalnie.
1: No, nie za szybko ten chłód nastąpi. Dzisiaj mamy faktycznie taką kulminację tej fali upału. Od 27 stopni nad morzem, przez 36 na Mazowszu, do niemal 40 stopni na Podkarpaciu. Ochłodzenie ma przyjść do Polski w okolicach weekendu.
13: Ogóreczka.
11: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Kolumna Zygmunta w SCRO.
13: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa. Cały czas parówa, gorąco. A premier prosił pracodawców, żeby dzisiaj w sposób szczególny zadbali o swoich pracowników. Gdyby mieli państwo jakieś życzenia na dzisiaj albo jutro, to proszę je wyrazić do Messengera albo do telefonu 691-613-613. Proście o co chcecie, a my to puścimy z radia. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie, witajcie.

0: Gorący piasek parzy, oprócz nas na plaży pusto. Zwariowana kąpiel w morzu do utraty sił. A my będziemy nad morzem. Pojutrze rokowizna w Gdańsku i tam się z Państwem widzimy. No a później także Poznań i Kraków i karnety na krakowską rokowiznę do zabrania. I Państwo wskazują swoich faworytów, a ja oddaję karnety. Halo, halo.
1: Na rokowiznie w Krakowie. Tu najbardziej chciałbym zobaczyć Lacuna Coil.
0: O.
1: A szczególnie wokalistkę Krystyna Skabia. Molto bene, bellissima principessa of heavy metal. No po prostu bajka, naprawdę. Pronto, pronto.
0: Jak ma pan pronto, to by mi pan kurze pościerał, a ja wyślę karnety.
1: Ciao, arrivederci.
0: Do zobaczenia w Krakowie. I bardzo mocno pozdrawiamy Kraków. A w ten weekend w Krakowie męskie granie, w Gdańsku wspomniana rokowizna, w Katowicach Off Festival, w Warszawie letnie brzmienia, a jutro koncert Primus. My jednak zagramy zespół, który stolicę odwiedził w lipcu. Nazywają się Suede.
2: Ten kawałek dobrze.

0: No ja tak sobie myślę, Dawidzie, że jakby premier powiedział, że nas zimno prosi, albo chłodno was proszę o to, żeby zapewnić pracownikom trochę chłodu, to byłoby takie bardziej ludzkie niż gorąco.
1: Daj spokój, u mnie w warsztacie to gorąco jest jak w kroczu szatana. Także pozdrawiam z Dubienki. Cześć, trzymajcie się. Życzę wam dużo chłodu.
2: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Reklama.

0: 21st century. Wszystko się zgadza, 21 wiek mamy. Sierpień, lata, upał i telefon dzwoni. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Henryk z Polski. Dawid, było wszystko słychać.
0: Ale co?
1: Jak chciałeś Michałowi dać ogóreczka.
0: A słychać było, jak się Michał krztusił?
1: Nie.
0: Nie?
1: Znaczy, jest to... No nie, to było tak.
0: Ale pan sobie spróbuje ogóreczka, bo ogórki to podobno świetny sposób na upał.
2: Czy możesz mnie wyłączyć z tego dialogu? Dziękuję.
0: Przełknąłeś? To za chwilę będziesz raportował.
3: Joanna Ziętarska.
4: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Halanda było Bugatti Tourbillon. Co to było? Tylko 250 egzemplarzy z sprzedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
3: Łukasz Bąk.
5: Trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich, bez dwóch zdań.
3: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! To wy drifterzy!
7: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
8: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
3: Autopromocja.
9: Eska Rock. Raport.
2: Zapraszam. 2- i 13-letni chłopcy utonęli dziś po południu podczas kąpieli w jeziorze Durowskim w Wągrowcu w Wielkopolsce. Na miejscu pracuje prokurator. Rowerzysta potrącił kobietę we Wrocławiu przechodzącą przez pasy z wózkiem, w którym znajdowały się 3-miesięczne bliźnięta. Po zdarzeniu odjechał, szukają go policjanci. Opublikowali zdjęcia osoby, która może mieć bezpośredni związek ze zdarzeniem albo posiadać istotne informacje w tej sprawie.
9: To jest raport.
2: Aresztowano 47-letnią kobietę po tym, jak dźgnęła nożem 4 osoby na Covent Garden w centrum Londynu. Poszkodowani trafili do szpitali. Policja bada motywy działania napastniczki.
9: SK Rock Sport.
2: Iga Świątek pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-0-6-3 w drugiej rundzie turnieju w Toronto. Polka zmierzy się teraz ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz. Z kolei Magdalinet w trzech setach pokonała Karol Czao. Z wygraną też Hubert Hurkacz. Polak awansował do drugiej rundy turnieju w Montrealu. Pokonał Marcosa Girona 7-5-4-6-6-2.
10: Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa w Montrealu. Zawsze pierwsze mecze nie są najłatwiejsze. Też nowa nawierzchnia.
2: Mówił po meczu Hubert Hurkacz. Dla Polaka był to pierwszy mecz od 5 lipca, gdy z powodu kontuzji skreczował w 1/8 finału Wimbledonu.
3: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock. SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Def Leppard w Radiu SK Rock. I to kolejny zespół z pogranicza hard i heavy. A środa to przecież na naszej antenie święto dla tych, którzy lubią hard i heavy. Człowieku z metalu, dzień dobry.
1: Cześć. Krzysiek Sokołowski.
0: Dzień dobry.
1: Podczas dzisiejszej audycji Człowiek z metalu skupię się, zresztą razem z wami, na wspominkach dotyczących tegorocznej edycji Poland Rock Festival. Wiem, że Dawid bardzo namiętnie się zastanawia, czy dzisiaj do studia wpadnę ubrany na czarno, pomimo tego upału.
0: Tak.
1: Otóż dzisiaj planuję przyjść nago.
0: I mam nadzieję, że będzie transmisja na TikToku. A w weekend widzimy się w Gdańsku.
1: Aha, i Dawid, tak, widzimy się w najbliższy weekend na Rokowiźnie.
0: I liczę na podobny outfit, jaki planujesz dzisiaj, Krzysiu.
1: No to zobaczmy.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: Reklama.

0: Lady Punk. A to jedna z gwiazd festiwalu Top of the Top, ten festiwal w telewizorze i w Operze Leśnej. Pod koniec sierpnia będziemy Was tam zapraszać, a jutro kolejne bilety na krakowską rokowiznę do wzięcia, a na dzisiaj to już kurtyna. Przydałaby się kurtyna wodna. Słuchali Państwo kolumny Zygmunta na antenie Jeski Rok. Za chwilę raport, później radar, a potem Człowiek z metalu i to będzie dobry wieczór. A ja melduję się jutro. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15, pa, pa.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał, ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w SC Rock. Autopromocja.
7: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: Reklama.

0: Prokuratura zdecydowała w sprawie zdrady dyplomatycznej przy badaniu katastrofy smoleńskiej. Co dalej z darmową kranówką w restauracjach? Pomysł był i zniknął.
1: SK Rock. Raport.
0: Jest 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Polskie władze nie dopuściły się zdrady dyplomatycznej w sprawie katastrofy smoleńskiej, twierdzi prokuratura, która po 10 latach umorzyła już w całości dotyczącego tego śledztwo. Ale to nie oznacza, że nie będzie się już zajmowała tematem katastrofy rządowego Tupolewa. O czym więcej, Michał Rawa.
2: Śledczy badali m.in. polsko-rosyjską współpracę przy wyjaśnieniu przyczyn katastrofy, czy tak zwane memorandum Millera, na podstawie którego Moskwa tuż po tragedii pod Smoleńskiem musiała przekazać Warszawie jedynie kopię czarnych skrzynek prezydenckiego Tupolewa.
3: Zachowanie władz polskich w maju i kwietniu 2010 roku nie wyczerpowało żadnych znamion przestępstwa zdrady dyplomatycznej.
2: Stwierdzili śledczy, co przekazał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Podkreślił, że koniec tego śledztwa nie oznacza zamknięcia tematu Smoleńskiego. W prokuraturze wciąż toczy się główne śledztwo dotyczące przyczyn katastrofy.
0: Jak poinformował prokurator Nowak, do śledczych kilka dni temu trafiła przetłumaczona opinia Międzynarodowego Zespołu Biegłych. Jej wnioski mamy poznać w ciągu tygodni.
4: To jest raport.
0: Upał jest, pływania nie będzie. Jeziorko Czerniakowskie, największe naturalne kąpielisko w Warszawie, znów zostało zamknięte. Czy zakaz jest przestrzegany? Sprawdziła to nasza reporterka Małgorzata Zawada.
5: To nie pierwszy raz w tym sezonie, kiedy kąpielisko zostało zamknięte. Wcześniej problemem była jakość wody. Teraz pojawiły się sinice. Część osób przyznaje, że o zakazie w ogóle nie wiedziała, inni po prostu go ignorują.
6: Jakie sinice? Żadne sinice. To przy takiej pogodzie to człowiek nie myśli o konsekwencjach, tylko od razu, nie?
5: Sanepid przypomina jednak, że kontakt z sinicami może powodować m.in. podrażnienia skóry i problemy żołądkowe.
7: Począwszy od problemów typowo dermatologicznych przez problemy typowo toksyczne.
5: Mówi Artur Walkiewicz, zastępca warszawskiego inspektora sanitarnego. Do wody lepiej więc nie wchodzić, dopóki kąpielisko nie zostanie ponownie otwarte. O tym zdecydują kolejne badania wody.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Co dalej z darmową kranówką w restauracjach? Pomysł był i się rozpłynął. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zrezygnowało z umieszczania w ustawie o opakowaniach i odpadach przepisu zobowiązującego restauracje, bary i kawiarnie do bezpłatnego udostępniania kranówki. Projekt nie został jednak porzucony. Teraz ma znaleźć się w osobnej ustawie. Dzięki temu wszyscy zainteresowani będą mogli się swobodnie wypowiedzieć w tej sprawie, mówi Marek Pogorzelski, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu.
8: Te przepisy dotyczące wody dla klientów w restauracjach powinny być właściwie skonsultowane z wszystkimi tymi, których dotyczą. Z klientami, ale też z właścicielami lokali, restauratorami, producentami napojów.
0: Jak przekonuje resort, ustawa o opakowaniach i odpadach jest skierowana głównie do samorządów.
8: Ponieważ zapewnia im dodatkowy strumień środków na gospodarowanie odpadami, dodawanie tych przepisów do tej ustawy nie dało szansy na właściwe ich skonsultowanie. Dlatego pójdą one odrębną ścieżką legislacyjną.
0: Na razie nie wiadomo, kiedy projekt odrębnej ustawy trafi do konsultacji publicznych i pod obrady rządu. Pozostały też do rozstrzygnięcia wątpliwości, na przykład, czy taka ustawa, taka usługa powinna być opodatkowana i co z utylizacją opakowań, w których kranówka darmowa byłaby serwowana.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pogoda.
0: Środa, pogodna w większości regionów, burze lokalnie możliwe na wybrzeżu, pod wieczór także na Podhalu i upalnie. Na termometrach od 27 stopni nad morzem, przez 36 w Łódzkim i na Mazowszu, do niemal 40 dziś na Podkarpaciu.
9: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: SK Rock Radar.
12: Środa, 5 dzień sierpnia 2026 roku. Łukasz Szeciłowski, witam Państwa w trzecim radarze w tym tygodniu. A to oznacza, że do weekendu już bliżej niż dalej i bardzo dobrze. Co przed nami w tej godzinie? Między innymi coś dla fanów Dextera i Systemowy Down, coś dla fanów Led Zeppelin, no i będę miał też w dzisiejszym radarze dla Państwa prezenty. Piłki siatkowe i tak zwane plażgacie, czyli takie gatki do wyjścia na plażę z logiem Eski Rock. Proszę koniecznie ze mną zostać najbliższe 3 godziny pod znakiem nowości ze świata muzyki. Joan Osborne rozpoczyna. One of Us.

0: Rock the Night to Europe w Esterok z płyty zatytułowanej The Final Countdown. To był trzeci studyjny krążek tego szwedzkiego składu, ale od tego czasu panowie, nie próżnowali. Wydali kolejnych 8 płyt, czyli w sumie 11, a teraz 12 płyta się szykuje. 12 płyta Europe pojawi się 25 września tego roku. Come This Madness nosi tytuł, a żeby było jeszcze lepiej, to 20 października na warszawskim Torwarze panowie wystąpią na żywo. I powiem szczerze, że to jest jeden z koncertów, na które czekam najbardziej jeszcze w tym roku, bo przyznam bez bicia, że Europe jest jednym z moich ulubionych hardrockowych, bluesrockowych, rockowych zespołów ever. Także ja już nie mogę się doczekać. Tymczasem nowości, ciąg dalszy, nowości muzycznych rzecz jasna. Bill McCreary, / Dave McKagan, Chad Smith i Brandon McCreary, czyli Cool Kids. To też jest kawałek z niesamowitym drive'em, proszę posłuchać.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Around the World to Red Hot Chili Peppers, Westy Rock. Nie wiem jak Państwo, ale ja uwielbiam momenty, w których muzyka łączy się z filmem, czy na przykład z serialem. Pamiętam, jak ucieszył mi się pyszczek, kiedy zobaczyłem Meatloafa w Doktorze House'ie. Pamiętam, jak ucieszył mi się pyszczek, kiedy okazało się, że Billy Gibbons z ZZ Top gra ojca jednej z bohaterek serialu Kości. No a teraz ucieszył mi się pyszczek w ogóle bardzo mocno, ponieważ uwielbiam serial Dexter. Uwielbiam również wznowienie tego serialu, czyli Dexter Resurrection, którego pierwszy sezon mamy za sobą, ale drugi nadciąga coraz większymi krokami. No i bardzo cieszę się z tego, że najbardziej sympatyczny seryjny morderca

0: Good Charlotte i Rejects z płyty Motel du Cap, która za 3 dni będzie obchodziła pierwsze urodziny, bo pojawiła się 8 sierpnia 2025 roku. Mam wrażenie, że póki co płyta bardzo dobrze się starzeje. Good Charlotte za nami, przed nami natomiast już za chwileczkę informacje o pewnym kultowym koncercie grupy Led Zeppelin, który w końcu trafił do sieci, a oprócz tego Eagle Eye Cherry i jego wielki przebój Safe Tonight. Proszę ze mną zostać.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Czego nigdy nie założysz, o to państwa dzisiaj pytamy.
3: Szczególnie starsi panowie na plażach lubią takie majtki białe.
4: Rzeczywiście, one się tak jakoś marszczą zawsze, fu!
5: Nigdy nie założę stringów czy japonki, jakoś nie lubię, jak mi coś gdzieś wchodzi.
2: A japonki to strasznie w dupsko tam się wszynają. Czego nigdy, ale to nigdy, przenigdy nie założysz.
4: Dzisiaj mamy dzień bielizny.
6: Myślę, że nigdy nie założę kajdanek, no chyba, że zrobię coś bardzo złego.
4: To nie do końca tak jest, że trzeba zrobić coś bardzo złego. No może trochę.
2: Aha, może jednak coś złego zrobiłam. Pejczykiem, pejczykiem i do kaloryfera mnie przykuj.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
8: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
7: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
8: Zapraszam, Michał Cieślik.
7: Reklama.

Highway to Hell to ICDC, Wester Rock. No, przy dzisiejszych, proszę Państwa, temperaturach za oknem, to większość autostrad w naszym kraju temperaturę ma piekielną. No dobrze, przeskakujemy, proszę Państwa, w czasie. Cofamy się do roku 1970, dokładnie do 28 czerwca, kiedy to na festiwalu Bath wystąpił zespół Led Zeppelin. To był jeden z największych koncertów wówczas w ich historii. No i cały koncert był rejestrowany na 16-milimetrowej taśmie. Rejestrował go brytyjski filmowiec Peter Whitehead, który miał w planach zrobić z tego film dokumentalny. Nie doszło do tego niestety, natomiast teraz w internecie można znaleźć cały zapis tego koncertu, kultowego koncertu w historii grupy Led Zeppelin z 1970 roku. Znajdą go Państwo, rzecz jasna, na YouTubie. Polecam bardzo gorąco, chociaż w niektórych momentach brakuje dźwięku, także proszę być na to przygotowanym. Tymczasem w Esterok Good Times i Bad Times to, rzecz jasna, Led Zeppelin.

0: H Blocks i Countdown to Insanity. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę środowego radaru. Cykady na cykladach. Taki utwór przygotowałem dla Państwa jako kolejny i zagram go, rzecz jasna, na antenie Jaski Rock tuż po 19. Proszę koniecznie ze mną zostać.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: Reklama.
1: Eska Rock Radar.
0: Na zegarze 19 w środę, 5 dnia sierpnia 2026 roku. To jest Radar, ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski. Cieszę się, że jesteście Państwo ze mną. W tej godzinie sporo ciekawostek również dla Państwa przygotowałem. A co to będzie? O tym już za sekundkę. Bo będzie o tym, jak to Robert Trujillo dostał się do Metalliki i jakie przeszkody musiał przeskakiwać. Będzie też, proszę Państwa, o filmie dokumentalnym o pewnym amerykańskim zespole. Najpierw jednak ma nam i obiecane cykady na cykladach.

Erase and Rewind. To grupa The Cardigans w Esterok. A teraz, proszę Państwa, Rolling Stonesi. Rolling Stonesi, którzy niedawno wydali nową płytę, 25. w swojej karierze, Foreign Tongues. No i niestety w związku z tą płytą na 2026 rok były zaplanowane koncerty, jednak zostały odwołane. A to dlatego, że niestety nie pozwoliło na to zdrowie pana gitarzysty. Natomiast z tego, co powiedział ostatnio Mick Jagger, to na 2027 panowie próbują się odbić i wrócić na trasę. I to będzie jednak bardziej trasa niż stała rezydencja w jakimś miejscu na świecie. Czyli tak jak na przykład U2 zrobiło z rezydencją w hali Sphere w Las Vegas. Zobaczymy tak naprawdę, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że Stonesi jeszcze w trasę ruszą i że będą gdzieś blisko chociaż. No bo, że jakby dojechali do Polski, to w ogóle byłoby już super, czyż nie? No ale nawet jak nie będą w Polsce, to do Niemiec czy do Wielkiej Brytanii zawsze można skoczyć. No to słuchamy Stonesów z nowej płyty. Oni postanowili wziąć na warsztat numer Amy Winehouse, You Know I'm No Good. I właśnie tej wersji utworu posłuchamy w wykonaniu Stonesów w Esterok.

Nothing Else Matters to Metallica w S-Rock. A ostatnio Robert Trujillo, czyli basista obecny Metalliki, w rozmowie z Jackiem Osbornem, czyli synem Ozziego Osborna, opowiedział o tym, jak to się stało w ogóle, że trafił do Metalliki. No i okazuje się, że tam było dość mocno na ostrzu noża. No bo tak, zadzwonił najpierw do niego Ozzy. To już było po przesłuchaniach do Metalliki. Zadzwonił do niego Ozzy i powiedział, wiesz, mamy trasę koncertową, mamy Ozfest, jedziesz ze mną? No jedziemy, powiedział Trujillo Robert, ale następnego dnia zadzwonił do niego Lars Ulrich, który powiedział, słuchaj, musisz do nas przyjechać, bo musimy z tobą pogadać. No i Robert Trujillo był w mocnej kropce, bo z jednej strony, no Metallica, wiadomo, z drugiej strony jednak Ozzy, któremu był bardzo lojalny i nie chciał zostawiać go na lodzie. Jednak panowie z Metalliki powiedzieli mu krótko, słuchaj, ten pociąg porusza się bardzo szybko i za moment odjedzie, więc decyzję musisz podjąć natychmiast. No i podjął tę decyzję, przeszedł do Metalliki, no i w sumie to chyba zrobił bardzo dobrze. Ale żeby wszystkiego było tak naprawdę na maksa dopięte i żeby było dosyć, to robotę Roberta Trujillo na tej trasie z Ozzym przejął Jason Newsted, który właśnie z Metalliki odszedł. Czyli panowie po prostu zamienili się miejscami. Tymczasem w Esterok mam dla państwa numer zespołu, który niedawno, miesiąc temu, niespełna, grał w naszym kraju, grał w Warszawie na letniej scenie progresji i zrobił ogromne wrażenie na wszystkich tych, którzy na koncercie byli. Skunk Anansie i Week w Esterok.

0: My Only Angel to Aerosmith i Youngblood, Westerok. Ja wiem, proszę Państwa, że Polska, jeżeli chodzi o sport narodowy, uznaje sport pod tytułem piłka kopana, ale dziś postanowiłem zadać Państwu takie dość karkołomne zadanie przekonania gościa albo kobiety, którzy są zakochani w piłce nożnej, do zmiany frontu na piłkę siatkową, w której to sukcesów mamy zdecydowanie więcej niż nasza reprezentacja w piłkę kopaną. Mam do rozdania piłkę do siaty, takiej plażowej, czarną, piękną, z logiem Eskirok i z czerwonymi płomieniami. Do tego dorzucam plażgacie, czyli takie, w których można się spokojnie kąpać i to bez wstydu, bo mają piękne logo Eskirok również naszyte. Gdyby ktoś taki zestaw chciał ode mnie dostać, to trzeba mi właśnie odpowiedzieć na jedno pytanie, a w zasadzie nagrać mi głosówkę na Messengera Eskirok z tym, jakbyście Państwo przekonali miłośnika piłki nożnej do przeskoczenia na piłkę siatkową. Czekam na Państwa odpowiedzi na Messengerze Eskirok w formie głosówek. A już za moment Westerok Fate No More i Epic.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
7: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock.
8: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: It's a ritual.
1: Ritual to grupa The Warning w Esterok, a ja mam teraz doskonałe informacje dla wszystkich fanów grupy Linkin Park. Okazuje się, że zespół pracuje nad filmem dokumentalnym, który opowie o powrocie zespołu na scenę po śmierci Chestera Benningtona. Produkcja zatytułowana Unshutter trafi do kin na całym świecie we wrześniu, a za reżyserię opowiada DJ Hon, czyli współzałożyciel grupy Linkin Park. Dokument ma pokazywać kulisy powrotu grupy od pierwszych sesji nagraniowych w 2022 przez dołączenie wokalistki Emily Armstrong i perkusisty Colina Britaina, aż po premierę albumu From Zero i koncert w São Paulo, który otworzył nowy rozdział w historii zespołu. Nie wiem jak państwo, ale ja jestem bardzo, bardzo ciekawy tych wszystkich zakulisowych smaczków, które na pewno w tym filmie się pojawią. No i zacieram już ręce na seans filmu Unshutter. No to słuchamy Linkin Park jeszcze z Chesterem Benningtonem. What I've Done, Westerok.

0: Firewoman, ognista kobieta i grupa The Cult w Esterok. Zbliża się, proszę Państwa, 20. Po 20 rozpoczynamy kolejną godzinę Środowego Radaru. No a na początek też będzie o kobiecie, a w zasadzie to o dziewczynie. About a Girl i Nirvana dla nas zagra.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Halanda było Bugatti Tourbillon. Co to było? Tylko 250 egzemplarzy z sprzedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
1: Łukasz Bąk.
3: Trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich, bez dwóch zdań.
1: W każdą sobotę drift Terze Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
8: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.
9: SK Rock Radar. Radar.
0: Trzecia godzina Środowego Radaru rozpoczęta, punktualnie 20 na zegarze. W tej godzinie między innymi będzie trochę świeżej krwi. Zresztą jak co środę. Będzie też coś dla fanów Lity Ford, ale nie tylko. Bo mam przygotowane coś dla panów Def Leppard również. No i przypominam, że cały czas czekam na państwa sposoby przekonania sympatyka piłki kopanej do piłki siatkowej. Czeka na państwa nagroda w postaci piłki do siatkówki i gatek do kąpieli z logiem Eski Rock. Czekam jeszcze przez chwilkę na państwa głosówki na Messengerze Eski Rock. Łukasz Szeciłowski, kłaniam się nisko, a teraz obiecana Nirvana. About a Girl.

0: To absolutny weteran scen wszelakich, czyli Peter Gabriel w Asterok i Sledgehammer. A teraz przed nami gość, który, proszę Państwa, no dobrze, trochę lat na scenach przeróżnych spędził, natomiast no, nie z takimi sukcesami jak Peter Gabriel. U Wojtka teraz gościem jest Adam Neumann. Świeża krew w Asterok, po prostu.
1: To jest Świeża Krew w SC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, czas na Świeżą Krew w SC Rock, a dzisiaj ze mną i z Państwem Adrian Neumann, występujący pod pseudonimem artystycznym Adi Noi. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
3: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie do studia, witam wszystkich słuchaczy SC Rock.
2: Unikając wszystkich pytań, Adrian jest z Polski, aczkolwiek wiele lat spędził w Wielkiej Brytanii. Postanowiłeś wrócić ze swoją partnerką, małżonką chyba już?
3: Partnerką.
2: Partnerką tak. Po prostu.
3: Ukochaną.
2: O, no i to jest bardzo dobra muza muzyczna. Mieszkacie w Rzeszowie,
3: tak.
2: Chociaż pochodzisz z Kujawsko-Pomorskiego.
3: Zgadza się, z Jabłonowo-Pomorskiego.
2: I tworzysz muzykę rockowo-bluesową, takie nawiązanie trochę do klimatów breakoutu z dawnych lat, trochę dżemowe. Opowiadaj, kim jesteś, co grasz i czego się możemy po tobie spodziewać?
3: Znaczy tak, jeśli chodzi o inspiracje muzyczne, wspomniałeś breakout, dżem, w pewnym sensie tak. Mhm. Powiedziałbym, że troszkę też szerzej te inspiracje idą. Jest też to muzyka R&B, soul. Raczej nie nowe klimaty, nie jakieś mieszanie gatunków tak bardzo, tylko bardziej może klasyka.
2: Mm-hmm, klasyka old school, tak, nawet bym powiedział trochę, nie?
3: Tak, ja wychowałem się na klasycznym rocku, mój tata w domu puszczał Purple, Black Sabbath, mm-hmm. Led Zeppelin, Uriah Heep, te klimaty. Mama słuchała Abby i bardzo lubiła śpiewać w domu, także te takie klimaty troszkę się mieszały, ale to można powiedzieć, że podstawą zawsze była taka dobra melodia, takie hity było słychać w domu i to fajnie się niosło.
2: Mm-hmm. Jesteś tym gościem, który, jak to mówi, zrób to sam, robisz sam, śpiewasz, tworzysz, komponujesz, nagrywasz i tak. Nawet jesteś sam w stanie wystąpić. Jak to się dzieje?
3: Tak, to jest tak, że wersje, które nagrywam, wydaję jako single, są w większości w pełnej aranżacji. Gdy występuję sam, staram się to jakoś oponować looperem, czyli nagrywam ścieżki na żywo. Wiadomo, nie brzmi to jak pełen zespół, ale myślę, że to jest też ciekawe, bo z jednej strony pokazuję taką wersję, jakbym to zaaranżował na cały zespół, a jeśli moim zdaniem piosenka jest dobra, ma jakieś przesłanie, ma ciekawą melodię, to też takie wykonanie solo na żywo też jest bardzo fajne do posłuchania i wnosi coś nowego. Można też zagrać inną wersję swojej piosenki.
2: Mhm. Wiem, że występujesz, bo miałeś okazję występować na różnych przeglądach, festiwalach, nawet nawiązanie właśnie do breakoutu moje jest związane z tym, że, tak. Że zabłysnąłeś na jednym festiwalu związanym z tą muzyką.
3: Tak, zgadza się. Rok temu miałem przyjemność wystąpić w finale Breakout Days Contest w Rzeszowie. No, to było wspaniałe przeżycie, móc wystąpić. No, już nie chodziło nawet o sam konkurs, o tak zwany competition, tylko o samą imprezę, samo spotkanie z muzykami, którzy występowali. To są świetni ludzie, świetne zespoły, super kawałki, no świetna impreza, polecam każdemu.
2: Mhm. Jesteśmy w programie Świeża Krew, ale nie jesteś takim typowo świeżakiem, bo tak jak pamiętam, od 2007 roku mniej więcej trwa twoja przygoda z gitarą, z instrumentami. Miałeś okazję współgrać w zespole w Wielkiej Brytanii, grałeś w Polsce, teraz postawiłeś na swoją działalność, więc myślę, że o tej twojej historii pogadamy sobie w wersji podcastowej szerzej, a teraz opowiedz nam, dlaczego napisałeś piosenkę pod tytułem TGV, gdzie w Polsce to najwyżej pendolino ledwie wszędzie.
3: TGV. Akurat sam tytuł TGV, szczerze to tak mi się zrymował. Tak wyszło to bardzo spontanicznie, bo teksty w ogóle, które piszę TGV też powstały w jakieś pół godziny dosłownie. To są takie złote strzały, że mam jakiś fajny pomysł, te rymy jakoś same się składają i to nie jest nigdy wymuszone. Mm-hmm. I TGV właśnie jest o tym, aby uwierzyć w siebie, nie odkładać życia na później, tylko po prostu znaleźć tą odwagę w sobie i zrobić coś dla siebie, dla bliskich, coś dobrego.
2: Wykonać czyli trochę jest do przodu. Tobie.
3: Pewnie tak, tak.
2: Mam taką nadzieję. No.
3: Tak. Myślę, że o mnie też w pewien sposób, tak. Myślę, że udało mi się przełamać jakieś bariery i nawet tutaj to widzę tata dzisiaj też jest, można powiedzieć, takim kolejnym krokiem.
2: Proszę Państwa, Adi Noi, utwór TGV, debiutancko na antenie SK Rock. Mam nadzieję, że dla Państwa będzie to przyjemna chwila, no i dla Ciebie również.
3: Super, dziękuję. Zapraszam do wysłuchania.

Light My Fire, to The Doors w S-Rock. W radarze teraz bierzemy na celownik Lite Ford. To jest pani, która jest absolutnie kultowym damskim głosem muzyki hardrockowej i która od 2012 roku nie wydała żadnej nowej płyty. Trochę lat już minęło. Ta ostatnia z roku 2012 nosi tytuł Living Like a Runaway. Bardzo dobra płyta zresztą, ale okazuje się, że być może ten stan niedługo się zmieni. W jednym z ostatnich wywiadów, których udzieliła Lita Ford w chicagowskim radiu Rebel, okazuje się, z tego wywiadu wynika, że już niebawem możemy spodziewać się właśnie nowego materiału od Lity, na który czekamy bardzo długo już. Ostatnie formalności papierkowe są załatwiane w temacie tej płyty, no i wszystko wskazuje na to, że we wrześniu może się ten krążek pojawić. Trzymam kciuki, proszę Państwa, bo Lita Ford, no to jest kawał absolutnie cudownego głosu. Zresztą, co ja będę Państwu opowiadał, proszę posłuchać Close My Eyes Forever. To Ozzy Osbourne z Litą Ford właśnie.

To jest SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Czy państwo też tak uważają na swój temat? Oczywiście ci, którzy odpowiedni wiek mają. Jestem fajny stary dziad, to nie moja wina? Chyba tak, niech tak będzie. To Lux Torpeta i lubię się, Westerok, a ja dzisiaj pytałem państwa o to, jak przekonać sympatyka piłki kopanej do piłki siatkowej. W nagrodę mam piłkę właśnie do tej drugiej dyscypliny sportu, plus gadki, które można z dumą nosić na plaży. Jak przekonać? Najbardziej chyba podobało mi się, na pewno najbardziej podobało mi się sposób, w który przekonała kopacza piłki Karolina.
1: Jeśli nie chcesz śpiewać Polacy, nic się nie stało, no to oglądaj siatkówkę.
0: Proste i w punkt. Karolina, nagrody lecą do ciebie, gratuluję. Jutro też będę miał dla państwa piłki do siaty i gadki na plażę. Także spokojnie, jeszcze trochę tego mamy. A już za chwileczkę The Cranberries w Esterok i Dreams.

Red Hot Chili Peppers i Danny California, Westerok. Tymczasem, proszę Państwa, muzycy Def Leppard byli ostatnio na takim bardzo dobrym festiwalu, Wacken Open Air w Niemczech. No i podczas tego festiwalu udzielili wywiadu Paulo Fenixowi z Magenta TV, który zapytał ich o to, jak oni to robią, że po tylu latach cały czas ze sceny bije od nich tak ogromna energia, no i że grają tak doskonale, jeżeli chodzi o sam warsztat muzyczny. No i panowie odpowiedzieli tak. No cóż, po pierwsze, kochamy to, co robimy. Po drugie, kochamy siebie. Po trzecie, dużo próbujemy. Po czwarte, śpiewamy i gramy naprawdę, a nie z playbacku. A wiele zespołów tego tak naprawdę nie robi. No a po piąte, co najważniejsze, jesteśmy naszym ulubionym zespołem. Zatem zależy nam na tym, żeby nasz ulubiony zespół grał jak najlepiej. No, powiem szczerze, że to jest bardzo ciekawe podejście do grania muzyki. Być swoim ulubionym zespołem. Wtedy faktycznie oczekiwania są wysokie, ale również wkład pracy jest adekwatny. No to Def Leppard, Let's Get Wrecked, Westrock.

0: To Rammstein i Mutter w S-Rock. Tym numerem kończymy dzisiejszy radar, ale z tego co wiem, to po 21 pojawi się jeszcze jedna piosenka grupy Rammstein. Proszę koniecznie zostać z człowiekiem z metalu, czyli z Krzysztofem Sokołowskim, który już za chwileczkę zajmie moje miejsce w studiu Eski Rock. Ja za dziś bardzo dziękuję. Łukasz Szeciłowski, kłaniam się Państwu bardzo nisko. No i zapraszam. Jutro również wspólny radar nas czeka, czyli spotykamy się tutaj o 18. Spokojnej nocy, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Eski Rock.
2: Zakładałam co innego, miałam też jakieś inne wyobrażenia, pomimo tego, że wiedziałam, że to nie jest tylko róż. Dopadła mnie
3: depresja
2: w ciąży. Najpierw w ciąży, co mnie zaskoczyło, dlatego że ja bardzo chciałam.
3: Ale w pierwszej ciąży?
2: W pierwszej. W ogóle upokarzające procedury, które musisz wykonać. W związku z czym nie, tracisz całkowicie kontakt ze swoją, nawet już tą taką, wiesz, kobiecą stroną sensualną, w ogóle tego nie ma. I masz tak, że właśnie tu jest cudnie, a tu masz tak, że ja pierdzielę, co tutaj się wydarzyło. Tego nie zamawiałam. Ale myślę, że nawet między sobą to jest tak ważne w takim kręgu znajomych, żeby po prostu czasami powiedzieć, że tam jest wszystko w tym macierzyństwie i tacierzyństwie. Jest róż i czerni, zielone i sraczkowate. Wszystko.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie powracająca po latach Tatiana Okupnik.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Już teraz nadchodzi. Teraz nadchodzi. Człowiek z metalu. Człowiek z metalu. Krzysiek Sokołowski.
5: No i jak? Jak tam wasza depresja pofestiwalowa? Mam nadzieję, że już odżyliście i że dzisiaj jednak będzie wesoło. Przeserdecznie wszystkich ludzi z metalu wita wasz człowiek welczłonek Krzysiek Sokołowski i dzisiejszą audycję poświęcę razem z wami wspomnieniom z festiwalu Poland Rock. Tak się składa, że z Nocnym Kochankiem wystąpiliśmy w piątek i powiem wam szczerze, zresztą Klaudia Antoszewski, która dzisiaj jest obecna w studiu i z którą za chwilę będziemy współuczestniczyć w konkursach, które będą się odbywały równolegle na TikToku. Klaudia zapytała mnie, jak się czuję po Poland Rocku i ja jej powiedziałem szczerze, że tak naprawdę doszedłem do siebie mniej więcej w okolicach poniedziałku. Autentycznie po powrocie, czyli w sobotę, jeszcze było dziwnie. Niedziela pomału gdzieś tam wracałem do formy. I zapytacie teraz dlaczego? Co? Pewnie znowu jakieś spożywanie było. Spożywanie może i było, ale powiem wam, że nie w jakimś takim szczególnie dużym stopniu. Ale powiem wam, że bardziej chodzi o emocje związane z tym festiwalem. Powiedziałem to zresztą ze sceny podczas naszego koncertu, że to jest faktycznie wyjątkowy festiwal, jest to wyjątkowe miejsce na festiwalowej mapie nie tylko Polski, ale i świata, zresztą co tam świata, Europy. I wydaje mi się, że jeśli ktoś nie był na woodstockowej, polendrockowej ziemi, to nie powinien się wypowiadać. Najpierw trzeba tam pojechać, zobaczyć to, poczuć. No i dzisiaj chciałbym, żebyście właśnie o tych swoich emocjach mi trochę poopowiadali. Może macie jakieś ciekawe historyjki, dykteryjki związane z waszymi przeżyciami na tegorocznym Poland Rocku. I tymi historyjkami chciałbym się dzielić też z innymi słuchaczami. Także jeśli macie coś fajnego do opowiedzenia, to wysyłajcie komentarze, ewentualnie głosówki na Messengera Eski Rock, bądź też właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, komentarze do posta związanego z dzisiejszą audycją, czyli wchodzicie na stronę Eski Rock, zaglądacie na post związany z dzisiejszą audycją Człowiek z Metalu i tam w sekcji komentarzy się udzielacie, a ja wybrane komentarze przedstawię na antenie. Dla takich najbardziej intrygujących przewidziałem oczywiście nagrody. Nagrody również będą dostępne dla TikTokerek i TikTokerów. Konkurs za chwilę wytłumaczę już na łamach TikToka, ale do wygrania dzisiaj całkiem sporo gadżetów, bo mamy najnowsze wydawnictwo Judas Priest. Jest to płyta tak zwana The Best Of i mamy ją zarówno na winylu, jak i na typowym nośniku CD. Mamy też kubek człowieka z metalu, mamy spodenki, wakacyjne spodenki Eski Rock. Tutaj się właśnie przez chwilą śmialiśmy, że są to spodenki zarówno dla metalowców, jak i dla dresiarzy. Dla dresiarzy dlatego, że są z jakiegoś takiego, no może nie jestem specem, jeśli chodzi o tekstylia, ale coś na zasadzie ortalionu. Jest, tak, z takiego materiału mniej więcej są wykonane te wspaniałe spodenki, ale ważne, że są czarne. Dawid Zygmunt dzisiaj pytał w ogóle, jak ja przyjadę do studia w taki upał, czy będę ubrany na czarno? Powiedziałem mu, że prawdopodobnie przyjadę nago. Czy jestem nago? Dawid się nie dowie, bo niestety no, zawinął się ze studia. Gdyby został, nie wiadomo, co by się tutaj wydarzyło. Jeśli chodzi o nagrody, mamy też piłkę, wakacyjną piłkę do siatkówki SK Rock Volleyball Hot. Tak jest napisane na tej piłce. A mówiłem o płycie? Chyba nie mówiłem jeszcze. No, przyniosłem też ze sobą najnowsze wydawnictwo zespołu Nocny Kochanek, czyli płyta live z koncertu polędrokowego z zeszłego roku, czyli z 31 przystanku. Zapraszam do udzielania się w sekcji komentarzy. Zapraszam również przed ekrany swoich telefonów na TikToka. A my teraz słuchamy kawałka POD i będzie to konkretnie kawałek zatytułowany Alive. Tak się składa, że POD w tym roku wystąpiło na najpiękniejszym festiwalu świata, dlatego pomyślałem, że ten kawałek otworzy dzisiejszy program. Numer z płyty Satellites 2001 roku.

POD i Alive i mam nadzieję, że wy też jesteście live, czyli pełni życia podczas dzisiejszego programu, w którym to wspominamy sobie festiwal Poland Rock. I żebym nie był gołosłownym, bo w zeszłym wejściu powiedziałem o tym, że to jest festiwal wyjątkowy, który całkiem spore emocje w was powoduje, wywołuje, to natknąłem się w internecie na szereg różnego rodzaju wypowiedzi, z których można łatwo wywnioskować, że no faktycznie tak jest. Jest taka strona Poland Rock łamane na Woodstock i jest to strona tak zwana Spotted i na tej stronie naprawdę można znaleźć co najmniej pierdyliard waszych wypowiedzi dotyczących festiwalu. Oczywiście tam się znajdują różnego rodzaju również ogłoszenia, pozdrowienia i tak dalej. Natomiast ja znalazłem kilka ciekawych. Niektóre były, te wiadomości były dosyć emocjonalne, niektóre były zabawne, niektóre jeszcze bardziej groteskowe, ale znalazłem taką dotyczącą właśnie tej polędrokowej depresji festiwalowej. Chłopak napisał tak: mam 18 lat, byłem pierwszy raz na Woodstocku i wróciłem dziś do domu i tak szczerze nigdy nie czułem takiej pustki w sobie. Jakby mój cały świat został w Czaplinku, a mój dom już nie był miejscem, do którego uwielbiam wracać. Może jacyś weterani mi pomogą, powiedzą, że ta pustka, smutek, ale razem z radością jest czymś powszechnym. Ale pierwszy raz w życiu czuję tak silną, tak zwaną depresję pokoncertową. Wiem, że pytam się o pierdoły, ale po prostu chcę wiedzieć, czy też ktoś tak ma. Dzięki wielkie za waszą obecność, daliście mi dużo wspomnień, po które chętnie wrócę w przyszłym roku. Siema. No nie wiem, czy spodziewacie się, ale ta wiadomość, ten komentarz zyskał prawie 500 reakcji i 126 komentarzy. Możecie się domyślać, co tam się dzieje w tej sekcji. Ludzi, pełno komentarzy ludzi, którzy, można powiedzieć, jednoczą się w bólu, którzy się identyfikują z tą wypowiedzią, którzy pocieszają. Myślę, że jeśli ktoś, w większości przypadków chyba tak jest, że jeśli ktoś pojechał na Poland Rock, to rzeczywiście odczuwa taką specyficzną magię tego miejsca. I o to właśnie też was proszę, żebyście dzielili się swoimi historiami. Nie muszą być oczywiście tak emocjonalne jak ta. Mogą być też jakieś groteskowe. W tym programie wydaje mi się, że byłoby to bardzo wskazane. I te historie będę odczytywał na antenie. A teraz już wracamy do muzyczki, wracamy też do konkursu, który równolegle odbywa się na TikToku. Jeśli jeszcze tam nie jesteście, to zaglądajcie. Przed chwilą tłumaczyłem zasady naszego konkursu. Mam dla was dzisiaj całkiem sporo nagród do rozdania. A my już jedziemy dalej z naszą playlistą i znowu coś energetycznego, coś przyjemnego. Fuel od Metaliczki.

I wracamy do naszych polędrokowych wspomnień. Dzisiaj radzimy sobie z pofestiwalową depresją, zresztą o której mówiłem w poprzednim i jeszcze w poprzednim wejściu antenowym. Przypominam, że dzisiaj czekam na wasze komentarze, na wasze historyjki związane z tegorocznym polędrokiem oraz możecie też wypisywać na przykład, jakie macie sposoby na to, jak sobie radzić z tą, no możemy tak to określić chyba, depresją pokoncertową. I słuchajcie, jeśli chodzi o wiadomości, które od was otrzymałem, oczywiście wiadomości w pierwszej kolejności odczytuję dzisiaj na Facebooku. I na przykład tak, pisze Osioł, w sensie no, taki nick facebookowy. Wbiłem, aby posłuchać Krzysztofa, co ma ciekawego do powiedzenia. No i Osioł to napisał 13 minut temu. Ciekawy jestem, czy nadal jest z nami i czy nadal słucha. Ewelina pisze tak, najlepsze wspomnienie z tegorocznego Poland Rock. Reerekcja. Kto wie, ten wie. Pozdrawiam każdego, kto przyszedł. To ja czuję się pozdrowiony i wytłumaczę, o co chodzi. Jeśli chodzi o reerekcję, to teraz będzie trochę prywaty, ale w tym roku na festiwalu Poland Rock odżyła grupa, która stworzyła właśnie na nowo Przystanek Kochanek. Ja już nie pamiętam, w którym roku pierwszy raz miał miejsce Przystanek Kochanek, ale było to wiele lat temu i później cyklicznie grupa fanów Nocnego Kochanka spotykała się na najpiękniejszym festiwalu świata i stworzyła taki swój obóz tamże, gdzie gromadzili się fani Nocnego Kochanka. I w tym roku, po ostatnich latach, gdzie ten przystanek był takim, no gdzieś tam, można powiedzieć, w zawieszeniu, przystanek odżył. I heavy metal fany, którzy mianują się również, określają się również mianem heavy metal dzbanów, ten przystanek reaktywowali, nazwali to wydarzenie reerekcją Przystanku Kochanek. Także ja w imieniu swoim i wszystkich Nocnych Kochanków serdecznie wam dziękujemy za to, że to nastąpiło. Odwiedziliśmy zresztą grupę heavy metal fanów, spędziliśmy z wami bardzo fajny czas. Zresztą później na festiwalu bardzo dobrze widzieliśmy, jak machaliście flagami z waszym logo. Są nawet liczne zdjęcia, na których widać nas z chłopakami na scenie i te wasze flagi wśród publiczności. Jest to mega fajne wspomnienie. Posłuchamy teraz czegoś od Slayera, ale zanim to nastąpi, powiem dlaczego. Przed chwilą usłyszeliście Sentinela z 1984 roku z płyty Defenders of the Faith. Otóż, oprócz tego, że jest to numer, który bardzo lubię, to całkiem niedawno Judas Priest wystąpili w Polsce, a ja ubolewam do dziś, że na tym koncercie nie mogłem być obecny. Na szczęście na wcześniejszych bywałem dosyć często i mam nadzieję, że następnym razem, gdy ekipa Judas Priest zawita do Polski, uda mi się nadrobić zaległości i już będę po prostu miał mniej na głowie, dzięki czemu będę mógł obejrzeć show Judasza Księdza. A my za chwilę wracamy do naszego konkursu, znowu przypominam, na TikToku, ale przypominam też, że równolegle odbywa się konkurs na Facebooku. Także wpisujcie komentarze, później wybrany komentarz nagrodzę czymś z naszego zestawu. Zostały jeszcze dwie płyty, właśnie a propos Judas Priest. Jest to The Best Of, płyta na nośniku CD oraz na winylu. Został nam jeszcze kubek Człowieka z Metalu. Ewentualnie, jeśli będziemy mieli problem, to tutaj zaraz coś wymyślimy i coś. A, i spodenki i piłki też jeszcze są. Okej, no to też coś się uda wakacyjnego przygotować. To tak nawiązując do spodenek i do piłki siatkowej Eski, do siatki Eski Rock. Dobra, wracamy do muzyczki i no Slayer! Kurde!

Psychosocial, oczywiście o Slipknota, 2008 rok, płyta All Hope Is Gone. Natomiast my dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na festiwalu Poland Rock, a dokładniej rzecz ujmując, skupiamy się na naszych wspomnieniach i na tym, jak sobie radzić z tym, że festiwal już się skończył i niektórzy, wiem, że już tęsknią za kolejną odsłoną tego festiwalu. A kolejny festiwal już za niecały rok. Przypominam o konkursie, który cały czas odbywa się na TikToku. Już kilku szczęśliwców i szczęśliwczyń zdobyło nagrody. Oczywiście też wybierzemy najciekawszy komentarz pod postem dotyczącym dzisiejszej audycji i nagrodzimy kogoś czymś z naszego pakietu, gadżetów. Także jeśli chodzi o komentarze od was, to na przykład pisze tak, Paweł: polecam serdecznie Gentlemana Metalu z Poland Rock w zeszłym roku, a Gentlemanów chyba, którzy w zeszłym roku dali świetny pokaz związany z wiadomym zakładem. To ja tak, też wiem, o których Gentlemanów metal i metalu chodzi. I Paweł, ciebie serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że pokaz się podobał. Jeśli chodzi o pokaz, to kto był ten wie, kto był w tym roku też wie i bardzo dziękuję za to, że publiczność woodstockowa, polandrockowa tak się otworzyła na nas i w pewnym momencie, właściwie po zakończeniu naszego koncertu, można powiedzieć, że strefa publiczności nadała i nabrała nowego blasku wręcz. Ciekawy jestem, czy Paweł byłeś wśród tych ludzi. Jeśli powiedziałem za wiele, to o to właśnie chodziło. Paweł wysyła też swoje zdjęcie, cosplayer wokalisty Sabatonu i rzeczywiście pokazuje, może na TikToku to pokażę. Paweł wysyła swoje zdjęcie. Patrzcie, czy rzeczywiście wygląda jak Joachim Broden, czyż nie? Paweł, serdecznie cię pozdrawiam. Jeśli chodzi o takie niecodzienne jeszcze sytuacje związane z Poland Rockiem, to znowu na całkiem fajny komentarz natknąłem się na stronie Spotted Poland Rock, Woodstock, pozdrowienia, poszukiwania i tym podobne. Tak się nazywa ta strona i serdecznie polecam ją waszej... Nie jest to żadnego rodzaju reklama, po prostu strona Spotted Poland Rock, Woodstock jakoś tak w ostatnim czasie przysparzała mi całkiem sporo rozrywki. I na tej stronie taka oto wiadomość od Woodstockowiczki. Ostrzeżenie! Uwaga na panie przed pięćdziesiątką, które pod pretekstem zrobienia kanapek zapraszają do namiotu i smarują Voltarenem. No ja niestety nie miałem okazji znaleźć się w takim namiocie, ale gdybym tylko miał okazję, pewnie bym tam zajrzał. To musiałaby być niezła podnietka. Ale wracamy już do audycji. Wracamy też do muzyki. I ja wiem, że dzisiaj przede wszystkim wspomnienia polendrokowe, ale ponieważ już dawno nie zaglądaliśmy do podziemia, to wreszcie dziś znowu to zrobimy. I tym razem skupimy się na zespole Młot na Czarownicę. Jest to... A może... Właśnie, tak się zastanawiałem... Jadąc tutaj do radia, chciałem was jakoś naprowadzić. Co wykonują chłopaki? Jaka to jest muzyka? Jakie są moje skojarzenia? Ale później sobie pomyślałem tak. Zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że jeśli słucha się jakiejś muzyki, to człowiek od razu próbuje sobie zbudować jakieś skojarzenia. A trochę jak Maideni, a to jak Metallica, a to jak Halloween, a ten to śpiewa jak Bon Jovi, a ten to jak tam, nie wiem, inny Chester Bennington na przykład. A wydaje mi się, że zostawić trzeba na bok te nasze skojarzenia i pomyśleć sobie o tym, że jest to coś na swój sposób oryginalnego i mnie akurat cieszy, można powiedzieć, powrót Młotu na Czarownicę, bo ja kojarzę ten zespół już sprzed wielu lat, gdzie nawet mieliśmy okazję czasem dzielić deski niejednej scen. I dzisiaj chłopaki wracają, to znaczy jeszcze nieoficjalnie. Bardzo się cieszę, że dostałem ten materiał jako możliwe, że jedna z pierwszych osób w Polsce. Dostałem 3 numery z nadchodzącego albumu. Wśród nich numer zatytułowany Amanita, więc posłuchajcie i zdanie wyróbcie sobie sami.

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka. Reklama.

Shoot Me All Night Long to oczywiście hit od AC/DC z 1980 roku z płyty Back in Black, czyli pierwsza płyta z Brianem Johnsonem na wokalu. A my wracamy do naszych rozważań dotyczących tegorocznego festiwalu Poland Rock. Wypisujecie tutaj swoje wspomnienia, swoje skojarzenia z tegorocznym festiwalem. Na przykład napisał Tymek: oprócz mnie świetnie tegoroczny Poland Rock będzie wspominał Dariusz, znajdujący się na zdjęciu. Bawił się świetnie i wróci za rok. Jeśli ktoś chce zobaczyć, jak wygląda Dariusz, właściwie w tym przypadku to taki Dariuszek, Dariuniuniunio, w towarzystwie oprócz okularów słonecznych ma takie atrybuty, powiedziałbym, rock'n'rollowego festiwalowicza. Wystarczy, że zajrzycie na Facebooka Eski Rock i tam zdjęcie Dariusza bardzo dobrze wykadrowane możecie odnaleźć. Pisze Kuba: dzisiaj audycji słucham przemierzając z ojcem nadmorskie wsie w okolicach Karwi. Psy szczekają częścią ciała, którą pewni dżentelmeni pokazują od czasu do czasu. Zasięg tracę, często tracąc wątek. Czy dalej mam satysfakcję z audycji? Jeszcze jak. Wczoraj odstrzała 103 km na rowerze, dlatego dzisiaj mała rundka rano, plaża, a za godzinkę pora skończyć trzeci sezon 1670. A no tak, bo to już przecież wyszedł. Pozdro Krzychu, Kuba, pozdrowienia i dla ciebie, i dla ojca. Tymczasem, co, będziemy wracać do muzyczki, bo już jest za 15:10. Także wracamy i teraz co? Było AC/DC, była dzisiaj Metallica, ale nie było jeszcze dzisiaj, a Slayer jeszcze był w międzyczasie, ale nie było Rammsteina. Jedziemy z klasyką gatunku, Engel.

Cowboys from Hell, oczywiście z albumu zatytułowanego Cowboys from Hell, oczywiście od zespołu Pantera. 99 rok i był to przedostatni numer w dzisiejszej audycji. Wybiła 21.54, więc ja już takimi drobnymi krokami zmierzam ku końcówce dzisiejszego odcinka. Bardzo serdecznie Wam dziękując za to, co się działo nie tylko na antenie, nie tylko w komentarzach na Facebooku, ale również na TikToku. Sporo nagród zostało rozdanych. Ja za chwilę odczytam komentarze, których nie zdążyłem w międzyczasie przeczytać i wybierzemy tutaj jakiś taki najciekawszy, który nagrodzimy płytą. Nagrodzimy dzisiaj płytą zespołu Judas Priest. Jest to płyta The Best Of. Jakkolwiek to nie zabrzmi, to świeżynka od Judas Priest. No ale jak to wiadomo, z The Best Of bywa, to nie są na niej tylko najświeższe numery. Aczkolwiek z tego, co widziałem, to z takich bardziej świeżych na przykład jest Crown of Horns chociażby. Dobra, przejrzycie sobie na spokojnie tę płytę w internetach. Ta osoba, która wygra, też sobie na spokojnie będzie mogła przejrzeć. Natomiast ja jeszcze, zanim skończymy dzisiejszy odcinek, przeczytam tutaj kilka wiadomości od Was. Na przykład pisze tak, Dorota: cudownym doświadczeniem było już bardzo długo odkładane spotkanie tylko we dwie z moją kochankową wariatką z Białegostoku. Pomiędzy eventem Przystanek Kochanek Reerekcja a koncertem Nocnego Kochanka wzięłyśmy karton, no nie mogę tutaj głośno mówić, bo ten jeszcze nas zablokują na TikToku, i udałyśmy się na degustację. Poland Rock to najcudowniejsze miejsce na ziemi, gdzie kwitną przyjaźnie, o które tak warto dbać każdego dnia. Nie muszę dodawać, że po spotkaniu byłyśmy w wyśmienitym nastroju i pokazywanie, nie wiem co tu Dorota, no ja nie wiem, dodała taką emotkę z jakąś brzoskwinią, cóż to może być? I pokazywanie brzoskwini było samą przyjemnością. Jarek pisze natomiast tak, a ja w tym roku zamiast na Nocnego Kochanka wybrałem się na Darię ze Śląska. Jestem otwarty na nowe gatunki, nie żałuję, choć z nagrań widziałem kilka momentów, których żałuję, bo nie zobaczyłem ich na żywo. Natomiast wczoraj na Instagramie Żurka, czyli perkusist Nocnego Kochanka, zobaczyłem jego nagranie z zapleców z początku koncertu. Ojej, jak to brzmi z lekkim tłem muzycznym. Chyba z 30 razy już to puszczałem, ale bym sobie tak cały koncert przesłuchał teraz. Osioł, o którym wcześniej Wam już mówiłem, który pisał na samym początku dzisiejszego odcinka, że odpala audycję po to, żeby posłuchać, co Krzysiek ma ciekawego do powiedzenia, i ja wtedy troszkę go wziąłem tak pod włos i stwierdziłem, że pewnie już go nie ma z nami, bo nic ciekawego nie usłyszał. Okazuje się, że uwaga, napisał kolejną wiadomość, czyli jednak chyba coś tam intrygującego znalazł w dzisiejszym odcinku. Osioł pisze tak, przepraszam za spam, ale potwierdzam, że dalej słucham. Nawet nie spodziewałem się, że mój komentarz zostanie odczytany, haha. Sam nigdy nie byłem na wspomnianym festiwalu, jedynie z żoną oglądałem na żywo przez Kręciołę TV. Kilka dni później zacząłem łapać nagrania z koncertu. Ja tylko wytłumaczę, że Kręciołę TV, dla tych, którzy nie znają tematu, to jest telewizja Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która zawsze transmituje różnego rodzaju wydarzenia związane tak z Poland Rockiem, jak i z koncertami finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I też Kręcioła transmituje koncerty, w tym koncerty właśnie tegoroczne transmitowała. Osioł dalej pisze tak, kilka dni później zacząłem łapać nagrania z koncertu od prywatnych osób, które potem to wrzuciły na YouTube'a. Inna perspektywa pokazuje w ogóle inne doznania. No i miałem fotorelacje od znajomych na Facebooku. Najbardziej to mi się zrobiło żal mojego dobrego kolegi, który miał jechać, ale na ostatnią chwilę wykruszyła mu się ekipa i został w domu. No właśnie, słuchajcie, jeśli chodzi o ekipy, jeśli chodzi o to, jak się wybieracie na festiwal, jak, w jaki sposób tam się często łączycie i zawiązujecie te przyjaźnie, to też no, można o tym tak naprawdę zrobić cały kolejny odcinek, bo sam wielu takich sytuacji doświadczyłem. Zresztą od Was też doświadczyłem wielu takich emocjonalnych jakichś powitań chociażby, reakcji. Naprawdę będąc tam na festiwalowym polu czułem się, można powiedzieć, jak w domu i bardzo Wam serdecznie za to dziękuję. I to nie tylko stricte takim heavy metal fanom, ale po prostu ludziom, którzy są na tym festiwalu, którzy są kolorowi, którzy chcą tam być, którzy chcą chłonąć każdą chwilę emocję związaną z każdym koncertem. I to się później jakoś tak czuję po prostu. To się gdzieś w powietrzu taką pozytywną energię. Zresztą nie będę Wam może za dużo już opowiadał. Po prostu zachęcam, że jeśli ktoś nie był w tym roku, to niech spróbuje. Możliwe, że odnajdzie się na tym najpiękniejszym
Festiwalu Świata, bo tak o nim zwykło się mówić i ja akurat jestem zwolennikiem tej nazwy. Na zakończenie dzisiejszego odcinka przygotowałem wam znowu trochę prywaty, ale ze względu przede wszystkim na fakt, że bardzo było mi, no powiedzieć, że bardzo było mi miło, to jest grube niedopowiedzenie, ale to, co się wydarzyło podczas koncertu, to było, no ja wiem, że to będzie taki skrót myślowy, ale jak powiem, że było to coś wspaniałego i coś bardzo emocjonalnego, to można powiedzieć, że jak nic nie powiedzieć, ale no bardzo serdecznie wam dziękuję za tą, jaką atmosferę wytworzyliście podczas tego koncertu. Dziękuję również ekipie Heavy Metal Fanów, Heavy Metal Dzbanów, którzy przygotowali znowu przystanek kochanek. Dzięki za każde zdjęcie z wami, za każdą spędzoną chwilę. Mam nadzieję, że wam również się podobało. I co, do zobaczenia nie tylko na Poland Rocku, ale na innych jeszcze letnich festiwalach, a później na trasie jesienno-zimowej Nocnego Kochanka. I tak jak zapowiedziałem, na zakończenie trochę prywaty, czyli coś od zespołu Nocny Kochanek, będzie to konkretnie numer Zdrajca Metalu z płyty Live, którą zresztą dzisiaj rozdałem podczas konkursu TikTokowego. Jest to płyta z 31 przystanku Poland Rock, czyli Nocny Kochanek na żywo. No i na zakończenie Zdrajca Metalu. Dzięki bardzo za dzisiaj. Tradycyjnie do usłyszenia za tydzień w środę. Cześć.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Ja postanowiłem zakładać tylko rzeczy, które mają polskie nazwy, takie jak sandały, klapki.
2: A że Eskarok, drodzy państwo, nie tylko bawi, ale także i uczy, to sprawdziliśmy ten polski zestaw i to polskie słowo sandał, z języka greckiego oczywiście sandalon.
3: Nosisz, kondziu, sandalon?
2: Noszę, od czasu do czasu, ze skarpetosem.
3: Ja w ogóle bardzo lubię klapki japonki.
2: Ale wiesz, ja też bardzo lubię klapki japonki, w ogóle bardzo lubiłem swego czasu. Ja wiem, że to brzmi brzydko i źle, sandały, ale generalnie, żeby mieć odkrytą stopę, aż w pewnym wieku doszedłem do wniosku, że z taką gągi łażenie po mieście albo do roboty to chyba nie za bardzo.
3: To co, i wtedy założyłeś do sandału skarpety?
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.